0: Radio Alex.
1: Poniedziałek, 11 dzień maja, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z zapytaniem dotyczącym Zbigniewa Ziobro. Chodzi o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządach PiS opuszczenie Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów. Żurek we wpisie na platformie X dodał, że od miesięcy podejmowane były wszelkie kroki, by Ziobro stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości, jak napisał.
3: Chciałbym bardzo poznać, czy jacyś politycy pomagali Zbigniewowi Ziobrze. Czy te plotki o tym, że dostał wizę dziennikarską, również się potwierdzą? No musimy pamiętać, czy w Polsce pomaganie osobom poszukiwanym przez policję ściganym jest przestępstwem.
2: Powiedział nam Waldemar Żurek. Według prokuratury Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. A dziś prokuratura zajmie się sprawą tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę w Płocku podczas Mistrzostw Polski skuterów wodnych. Przypomnijmy, w wyniku zderzenia dwóch maszyn zginął 18-latek. Podczas śledztwa w tej sprawie, które oficjalnie rozpocznie się dopiero dziś, już przesłuchano kilkanaście osób, informuje Jakub Rybski.
4: To organizatorzy zawodów, sędziowie, a także inni uczestnicy turnieju, w tym sternik, który brał udział w wypadku.
5: Będzie ono prowadzone w kierunku artykułu 160 i 155, czyli narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci w tym kierunku.
4: Mówił mi Bartosz Maliczewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. W tej sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów, ani nie został zatrzymany. Prokuratura zabezpieczyła nagrania z miejsca turnieju, dokumentację, kombinezon i kask ofiary, a także dwa skutery, które brały udział w wypadku.
2: Nie odzyskamy turystów, jeśli nasze trasy rowerowe będą się w połowie urywały, zaalarmował oficer rowerowy Stronia Śląskiego. Po powodzi most w Stójkowie wciąż nie został odbudowany. Na miejsce pojechała nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska, by sprawdzić, czy jest szansa na odbudowę mostu.
6: Na razie nie, chociaż mieszkańcy apelują nawet nie o most, a kładkę rowerową. Burmistrz Śląska-Zdroju Tomasz Nowicki powiedział mi jednak, że w tym miejscu prawdopodobnie powstanie zbiornik retencyjny, więc na razie ma związane ręce.
7: Wydatkowanie środków publicznych w miejscu, w którym lada moment mógłby rozpocząć się proces budowy suchego zbiornika, byłby po prostu nieracjonalny.
6: Mieszkańcy podkreślają natomiast, że zanim zbiorniki powstaną, minie kilka lat, a w tym czasie może ktoś po prostu zginąć.
8: Ludzie narzekają, boją się tamtędy jechać. Bardzo często po prostu dojeżdżają do Stójkowa i wracają z powrotem, nie chcąc jechać do Lądka. Przecież Lądek jest bardzo atrakcyjną miejscowością turystyczną.
6: Powiedział mi Paweł Dywański. Decyzja powinna zapaść latem, wtedy poznamy lokalizację zbiornika.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: To będzie jeszcze dość ciepły dzień. Informują synoptycy, w wielu miejscach otrzemy się o granicę 20 stopni, ale uwaga, nadciąga front, który przynosić będzie nam opady deszczu, a także burz.

0: chmurze. Dzisiaj będą to przelotne opady, jutro będzie bardzo mokro. Nie jest zbyt miła to perspektywa, no ale cóż, zimni ogrodnicy rządzą się swoimi prawami. Jutro czeka nas zdecydowany spadek temperatury. Uwaga, dzisiaj także może powiać dość silny wiatr wiejący z południa. Ciśnienie nam spada, a biometr raczej będzie dzisiaj nie najlepszy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Anna Kruszewska, zapraszam na podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Alex mówiliśmy w ostatnim czasie. Do sądu w Nowym Targu trafił akt oskarżenia przeciwko młodemu mężczyźnie oskarżonemu o próbę szczególnie zuchwałej kradzieży. Do zdarzenia doszło 6 marca rano. Niespełna 18-letni mieszkaniec powiatu limanowskiego miał próbować wyrwać torebkę kobiecie w ciąży. Dzięki reakcji pokrzywdzonej kradzież nie udała się, a sprawca zaczął uciekać. Po chwili został zatrzymany przez przypadkowych świadków i przekazany policji. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania kradzieży szczególnie zuchwałej i przyznał się do winy. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej. Chwila nieuwagi podczas górskiej wycieczki może skończyć się bolesnym urazem. Ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apelują do turystów o ostrożność i podają szczegóły interwencji w Pieninach. W minioną środę na zielonym szlaku prowadzącym do Stromowiec podczas schodzenia turystka poślizgnęła się i doznała urazu stawu skokowego, który uniemożliwił jej dalszą wędrówkę. Ratownicy zabezpieczyli kontuzjowaną nogę, następnie ewakuowali kobietę przy użyciu noszy alpejskich do samochodu terenowego GOPR. Poszkodowana została przetransportowana do Stromowiec. Ratownicy przypominają, że nawet na poziomie łatwych, na pozornie łatwych szlakach, chwila nieuwagi może zakończyć się groźnym upadkiem. Apelują o ostrożność, szczególnie podczas stromych zejść oraz odpowiednie przygotowanie do wycieczki. Obuwie trekkingowe jest niezbędne.
3: Dzieje się na drogach.
2: Nagrał swoją brawurową jazdę i wrzucił filmik do internetu. Teraz odpowie przed sądem. 25-letni mieszkaniec powiatu nowotorskiego opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak przekracza prędkość w tunelu w naprawie, jednocześnie trzymając telefon w ręku podczas jazdy. Sprawca trafił do policjantów po zgłoszeniu przesłanym na skrzynkę stop agresji drogowej. Funkcjonariusze przeanalizowali monitoring z tunelu i ustalili, kto jest autorem nagrania. Jak się okazało, samochód poruszał się na skradzionych tablicach rejestracyjnych. Policjanci dotarli do 25-latka, który sam opublikował nagranie w sieci. Teraz mężczyzna będzie tłumaczyć się przed sądem. Grozi mu m.in. wysoka grzywna i utrata prawa jazdy.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Ptatry wędrują nie tylko niewidziane tu do tej pory gatunki zwierząt, jak bobry, które zainstalowały się w okolicach Morskiego Oka, ale również rośliny. Jeszcze do lat 40. ubiegłego wieku Słowacy mieli swojego endemicznego kwiatka, który nazywali sasanka słowacka. Okazało się jednak, że sprytna roślinka za nic miała państwową granicę.
4: Rośliny chociaż nie mają nóg, tak jak zwierzęta, i wydają się mało mobilne, też się rozprzestrzeniają, też się migrują, można by tak to ująć, tylko na inne sposoby. Przede wszystkim przez nasiona, które są roznoszone na dalsze odległości w różny sposób, czy to przez wiatr, czy to przy pomocy zwierząt. Jak chodzi o sasankę słowacką, przez nawet pewien czas historii był to endemit słowacki. Dopóki pani doktor Zofia Radwańska-Paryska nie odkryła go jeszcze przed II wojną światową, a opisała już po II wojnie światowej w rejonie Doliny Chochołowskiej, właściwie w takich dwóch bocznych dolinkach, wielkich i małych koryciskach, tuż przy granicy ze Słowacją. No wtedy okazało się, że występuje ona również w Polsce, nie tylko na Słowacji. Tak.
2: Współcześnie w lasy reglowe zapuszczają się na przykład przydomowe gatunki drzew, takie jak klony czy lipy. Migracji sprzyja ocieplenie klimatu.
4: Te zmiany, myślę, że tu mieszkańcy nawet Podhala, Zakopanego, okolic, sami pewnie obserwują. Część drzew kojarzymy z gdzieś ogródków przydomowych, bardziej spod Tatrza, a jak teraz wędrujemy reglami na przykład zakopiańskimi, to zaczynają się one częściej pojawiać w lasach. Myślę, że takim przykładem może być klon zwyczajny. To nie jest jedyny gatunek. Obserwujemy też wkraczanie w niższe położenia tatrzańskie, na przykład lipy drobnolistnej, więc te gatunki korzystają z tych zmian klimatycznych i zaczynają się się przesuwać. To samo dotyczy tych gatunków z wyższych położeń, prawda? Kosówka migruje w wyższe położenia, świerk jest w stanie skiełkować i utrzymać się w wyższych położeniach. Takie rzeczy są pomału obserwowane, przy czym to jest proces długotrwały.
2: Być może za jakiś czas trzeba będzie wprowadzić zmiany w podręcznikach dotyczące zasięgu pięter roślinności w Tatrach. Na razie pozostaje nam obserwacja przyrody. Z Antonim Ziębą z Tatrzańskiego Parku Narodowego rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. 30 czerwca wchodzi w życie rozporządzenie o obowiązku stosowania autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla w pomieszczeniach i lokalach mieszkalnych wykorzystywanych na cele hotelarskie. Krótka przerwa między weekendem majowym a wakacjami często wykorzystywana jest na Podhalu na drobne remonty i generalne sprzątanie przed sezonem. Warto więc pamiętać o przepisie, które wejdzie w życie na początku wakacji.
5: Dlatego nasz apel, aby nie zapomnieć o tym. Od 30 czerwca istnieje obowiązek wyposażania pokoi, apartamentów w autonomiczne czujki dymu. W miejscach, gdzie mamy jakiś kocioł czy kominek, powinniśmy też pomyśleć o zastosowaniu czujnika tlenku węgla.
6: W każdym pomieszczeniu oddzielnie taki czujnik powinien się znaleźć.
5: Tak, jeżeli mamy apartament, który składa się kilku sypialni, bezwzględnie taka czujka powinna znaleźć się w każdej z tych sypialni. Jeżeli zastosujemy jedną czujkę, powiedzmy na korytarzu w części wspólnej, te pionowe przegrody, czyli ściany poszczególnych apartamentów, czy na korytarzach, no one spowodują, że dym, który powstanie powiedzmy w jednym z pomieszczeń, będzie miał utrudniony dostęp do tej czujki i nie ulega żadnej wątpliwości. Każde pomieszczenie w takim wielopokojowym apartamencie powinno być zabezpieczone taką czujką.
2: Koszt czujki waha się od 80 do 150 zł. Jej montaż jest bardzo prosty, nie wymaga wzywania specjalistów.
5: Taką czujkę możemy zamontować sobie sami. To bardzo proste urządzenie zasilane baterią, więc nie musimy do takich czujek prowadzić jakiejś dodatkowej instalacji elektrycznej. Każdy z nas, wydaje mi się, poradzi sobie z montażem takiej czujki. To bardzo proste urządzenie. Czujkę dymu należy stosować przede wszystkim w najwyższym punkcie pomieszczenia pod stropem. Czujniki tlenku węgla można ustawić na jakiejś komodzie na wysokości metra, metra 20. Nie trzeba takiego czujnika montować na stałe.
2: Mówił Andrzej Król-Łęgowski, rzecznik Zakopiańskiej Straży Pożarnej.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: W Zakopanem trwa rok Jana Kasprowicza. Poeta zmarł 100 lat temu 1 sierpnia. Na przełomie lipca i sierpnia Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zaplanowało główne uroczystości na Harendzie, miejscu, w którym poeta spędził ostatnie lata swojego życia i gdzie został pochowany w mauzoleum wybudowanym ze składek społecznych.
7: Przewidujemy taki 3-dniowy cykl różnych wydarzeń, a więc w dzień poprzedzający, 31 lipca, w domu poety na Harendzie odbędzie się premiera spektaklu przygotowanego przez Teatr Stanisława Ignacego Witkiewicza. Nazajutrz, 1 sierpnia, odbędą się te najważniejsze uroczystości, poczynając od mszy w znajdującym się obok Muzeum Kościółku, złożenie kwiatów przy mauzoleum, na zakończenie koncert zespołu Polifonika, zespołu działającego na Kujawach, który właśnie z okazji stulecia śmierci Jana Kasprowicza nagrał płytę z tekstami poety, z jego wierszami.
2: Mówi Małgorzata Karpiel, kustosz Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie.
8: To jest cytat, który zresztą pochodzi z płótna, które było malowane przez wielu artystów młodopolskich w kawiarni Paon. To kawiarnia znajdowała się naprzeciwko Teatru Miejskiego, dzisiaj imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. I tam w tym Paonie Stanisław Przybyszewski, Stanisław Wyspiański pisali różne swoje przemyślenia, malowali swoje jakieś z pamięci obrazy, widoki, a Jan Kasprowicz napisał: poezja jest wszystkim.
2: Zwiastunem wydarzeń będzie otwarcie pod koniec maja wystawy pod tytułem Poezja jest wszystkim, mówi Adam, organista, kurator wystawy pod tytułem Poezja jest wszystkim. Uniwersalny cytat zainspirował uczniów, profesorów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rzeźby, obrazy i instalacje będzie można zobaczyć aż w 3 miejscach na samej Harendzie. W sierpniu wystawa trafi do Miejskiej Galerii Sztuki na Krupówkach.
3: Twoje sprawy.
2: Dwie rodziny z powiatu Tatrzańskiego zostały wyróżnione brązowym medalem Polonia Minor. Nagrodę wręczono podczas Małopolskiego Kongresu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który odbył się w Operze Krakowskiej. Wyróżnienia trafiły do Joanny i Krzysztofa Budzów z Białego Dunajca oraz Anny Karpiel-Sembereckiej i Marcina Sembereckiego z Zakopanego. Medal przyznano im za wieloletnie zaangażowanie w rodzicielstwo zastępcze oraz działalność społeczną na rzecz dzieci i rodzin. Obie rodziny aktywnie działają także w Stowarzyszeniu Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Dzieci Są Darem, wspierając promocję idei pieczy zastępczej i pomagając innym rodzinom. Nagrodę wręczył laureatom marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka.
0: Za nami weekend, przed nami kolejny piękny majowy tydzień. Czy będzie piękny? Zobaczymy. Zapraszam Was na nasze poranne spotkanie z muzyką wybraną dla Ciebie. Marek Moc, kłaniam się nisko. Dzień dobry.

0: To poniedziałek z muzyką wybraną dla ciebie, tak jest, bo poniedziałek pojawił się w kalendarzach. Chcemy tego czy nie, skończył się już weekend. 11 dzień maja to 131 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj 13 minut przed godziną 5, zacznie nam zachodzić 17 minut po 20, a dzień potrwa dokładnie 15 godzin i 30 minut. Jeśli chodzi o okazję do świętowania, jest dzień bez śmiecenia. No, ten powinien być codziennie. Dziś mamy również Dzień Doradcy Podatkowego. Pozdrawiamy. Imieniny obchodzą Ignacy, Franciszek, Miranda, Iga, Zuzanna, Filip, Tadeusz, Maksym, Albert, Alojzy, Benedykt, Stella, Berta, Adalbert, Mamert, Gwalbert, Majola, Lutogniew i Majol. No, piękne, choć czasami dziwne imiona. Pozdrawiamy, zwłaszcza tych, którzy mają bardzo oryginalne i rzadko spotykane imiona.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: Na Podhalu dzisiaj i słońce, i chmury w różnych proporcjach. Z tych chmur także pojawiać się będą przelotne opady deszczu, informują synoptycy. Jutro niestety czeka nas dość mocne załamanie pogody. Temperatura maksymalna jutro w ciągu dnia do 10, dzisiaj nawet 16 może się pojawić. Ale uwaga, będą pojawiały się opady deszczu, a w nocy z wtorku na środę deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Tak jest, zimni ogrodnicy. No i rzeczywiście kolejne dni nie będą należały do najcieplejszych.
1: Radio Alex.

0: poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Dobrze się wstaje, kiedy dobre wieści napływają ze świata sportu. Wczoraj znakomity, niemal perfekcyjny mecz rozegrała Iga Świątek, a dzisiaj spotka się ze swoją dobrą znajomą, wręcz przyjaciółką. Do tego jeszcze na ławce trenerskiej zasiądzie jej były trener Tomasz Wiktorowski, czyli już wiemy, że spotkanie z Naomi Osaką przed panią Igą. Trzymać będziemy mocno kciuki. W Polsce piłkarze grający w FC Barcelona wczoraj już mogli świętować. Pokonali El Clasico Real Madrid 2-0. No i już pewni są mistrzostwa Hiszpanii. A jak tam wasze rozgrywki weekendowe? Mam nadzieję, że obyło się bez strat w sprzęcie i ludziach.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Cappuccino. Caffè latte.
3: Co robisz?
2: Trenuję zamawianie kawy McCafé za 7. Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Mówią, że poniedziałkowy poranek jest najtrudniejszy. Nie, tak mi się nie wydaje. To wszystko kwestia nastawienia. Dobrze nastraja, mam nadzieję, was muzyka, którą wybraliśmy na poniedziałkowy poranek. Ale oczywiście nasi dziennikarze też trzymają rękę na pulsie wydarzeń. Ich raport w naszych wiadomościach już za kilka chwil, punktualnie o godzinie 7.
1: W porannych wiadomościach Radia Alex. Groźny wypadek w Zakopanem. Jaguar uderzył w słup i budynek. Sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. W części z kraju i ze świata Zbigniew Ziobro zrezygnował z azylu politycznego na Węgrzech. Od soboty jest w USA. Anna Grudek. Do usłyszenia.
2: Radio Alex.

0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czeki out, kusi cenę każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
2: Po reklamie.
6: W kalendarzach poniedziałek, 11 dzień maja, na zegarach godzina 7, czas więc na wiadomości.
7: Anna Grudek, zapraszam. Jaguar uderzył w budynek w Zakopanem. Policjanci wyjaśniają okoliczności groźnego zdarzenia drogowego, do którego doszło w minioną sobotę nad ranem. Jak wynika ze wstępnych ustaleń zakopiańskiej drogówki, kierowca Jaguara podczas wyprzedzania Citroena doprowadził do zderzenia pojazdów, a następnie stracił panowanie nad autem. Samochód zjechał na przeciwległy pas ruchu i pobocze, po czym uderzył w słup energetyczny oraz budynek. Kobietom podróżującym Citroenem nic poważnego się nie stało. Przed przyjazdem służb dwie osoby jadące Jaguarem uciekły z miejsca zdarzenia. Policjanci zabezpieczyli monitoring, przesłuchali świadków i prowadzą działania mające na celu ustalenie oraz zatrzymanie kierowcy i pasażera auta.
8: Radio Alex ostrzega.
7: Dzisiaj kierowców czekają utrudnienia na ulicy Tatrzańskiej w Niedzicy. Do najbliższego piątku będą prowadzone tutaj prace związane z frezowaniem nawierzchni i układaniem nowych warstw jezdni. Na odcinku około 800 metrów zostanie wprowadzony ruch wahadłowy sterowany tymczasową sygnalizacją świetlną. Częściowo wyłączony z ruchu będzie pas od strony nowo wybudowanego chodnika. W czasie robót mogą pojawić się także problemy z dojazdem do posesji znajdujących się przy remontowanym odcinku drogi. Jak informują wykonawcy, utrudnienia będą uzależnione od postępu prac i warunków pogodowych. Teraz przenosimy się do Szaflar, gdzie Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zdecydował o natychmiastowym zamknięciu mostu w ciągu ulicy Augustyna Suskiego. Przeprawa znajduje się w złym stanie technicznym. Urząd Gminy poinformował, że od dzisiaj można dojechać do centrum miejscowości przez teren firmy Caltrans. Z przejazdu mogą skorzystać także autobusy komunikacji publicznej. W związku z tym zmienił się ich rozkład. Szczegóły znajdziecie na radioalex.com.pl. Istnieje również możliwość przejazdu drogą wzdłuż term Szaflary. Zanim jednak wyznaczono objazdy, kierowcy musieli radzić sobie na własną rękę.
9: Co tutaj się dzieje?
10: No tutaj to już nigdzie pan stąd nie pojedzie, trzeba będzie zawrócić, bo ani na most nie można wjechać, ani do centrum, bo jest objazd.
9: Do centrum też nie można?
10: Trzeba się wycofać i objazdem jechać.
9: To trudno.
11: No jestem bardzo zaskoczony, nie wiem dlaczego. I niedawno tu przejeżdżałem i był, dało się przejechać radzej.
10: Państwo tutaj przy moście prowadzicie karczmę. Czy to zamknięcie mostu i zamknięcie wjazdu do centrum Szaflar jakoś państwu utrudnia pracę?
12: No na pewno utrudnia, no ale to musimy wszystko przeczekać. To jest siły wyższe, natura. Stało się jak się stało, ale mamy nadzieję, mamy obiecane, że to się zrobi i że do 3 tygodni ponoć ma być podniesiony most zrobiony dla osobowego. Oczywiście.
7: Z kierowcami i właścicielką karczmy w Szaflarach Danutą Naglak rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Dziś ważny dzień dla ósmoklasistów. Przed nimi pierwszy duży egzamin. Ten temat w wiadomościach o 8:00. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
13: Zbigniew Ziobro od soboty jest w Stanach Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości, któremu prokuratura zarzuca popełnienie 26 przestępstw dotyczących m.in. Funduszu Sprawiedliwości, do tej pory korzystał z azylu politycznego przyznanego mu na Węgrzech przez byłego premiera Viktora Orbana. Peter Modiar, który w sobotę przejął władzę, zapowiadał wcześniej, że ten azyl uchyli.
14: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do Węgrów i USA z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze wyjazd za ocean mimo braku ważnych dokumentów.
13: A teraz Michał Krasoń, który rozmawiał z szefem resortu sprawiedliwości. Michale, jakie kroki zapowiedział?

0: Opowiada jeszcze Waldemar Żurek.
1: Prokuratura musi zgromadzić dokumenty, które jednoznacznie potwierdzą miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry. Same medialne doniesienia nie wystarczą, mówił mi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Nie wiemy naprawdę, czy przebywa tam tylko tranzytowo, czy też ma jakikolwiek dokument, który uprawnia go do pobytu tam na stałe i wtedy dopiero musi ruszyć machina ekstradycyjna. Oczywiście mamy ze Stanami podpisane stosowne umowy, ale widzimy, jak trwa to w niektórych krajach.
1: Jak zapewnia minister, wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma zostać złożony jeszcze dziś.
3: Wieczorem informacje o pobycie w USA potwierdził sam Zbigniew Ziobro w telewizji Republika. Dodawał.
4: Głoszona przez stronników Donalda Tuska nieustannie powtarza, że ja rzekomo uciekłem, nagle wyjechałem z kraju. To jest nieprawda. Przebywałem na legalnej, ogłoszonej miesiąc wcześniej konferencji prasowej w Budapeszcie, nawiasem mówiąc, poświęconej bezprawiu i łamaniu standardów państwa prawa przez rząd Donalda Tuska i przez Unię Europejską.
3: 42-dniową kwarantannę muszą przejść pasażerowie wycieczkowca MV Hondius, na którym wykryto przypadki hantawirusa.
0: Pływający pod holenderską banderą statek przybył do portu na Teneryfie. 150 pasażerów z 20 państw mniejszymi łodziami dopłynęło do lądu, gdzie zostali poddani badaniom.
3: Ryzyko dla ogółu społeczeństwa i dla mieszkańców Wysp Kanaryjskich jest niewielkie, ale aktywnie je monitorujemy, ponieważ okres inkubacji jest bardzo długi i wynosi nawet 6 tygodni. Tego możliwość zakażenia wirusem mówiła dr Maria van Kerkhove ze Światowej Organizacji Zdrowia.
0: Przypominamy, do tej pory hantawirus doprowadził do śmierci 3 pasażerów tego wycieczkowca, małżeństwa z Holandii i obywatela Niemiec.
3: Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogolski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że nie wymaga on pomocy medycznej.
5: Na Podhalu dzisiaj i słońce, i chmury w różnych proporcjach. Z tych chmur także pojawiać się będą przelotne opady deszczu, informują synoptycy. Jutro niestety czeka nas dość mocne załamanie pogody. Temperatura maksymalna jutro w ciągu dnia do 10, dzisiaj nawet 16 może się pojawić, ale uwaga, będą pojawiały się opady deszczu, a w nocy z wtorku na środę deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Tak jest, zimni ogrodnicy. No i rzeczywiście kolejne dni nie będą należały do najcieplejszych.
6: Poniedziałkowy poranek. No, brzmi to tak trochę jak kawę nam potrzeba. O tak.
5: Ja już nie potrzebuję, ale zapraszamy na nasze poradne spotkanie.
6: Ewelina Kraczek
5: i Marek Moc.
6: Dzień dobry.

0: Dziś poniedziałek, 11 dzień maja. Co mówi o nas dzisiaj horoskop?
1: Zodiakalny byk na dobry początek. Byku, skup się dziś na uporządkowaniu spraw finansowych lub domowych, bo jasny plan działania zaoszczędzi ci sporo niepotrzebnego stresu. Konkretne fakty i liczby będą twoim najlepszym sprzymierzeńcem w rozmowach z bliskimi.
0: Lew, to dobry moment na przeanalizowanie swoich ostatnich sukcesów i wyciągnięcie z nich logicznych wniosków na przyszłość. Zamiast czekać na okazję, sam stwórz warunki, które pozwolą ci skutecznie domknąć bieżące zadania.
1: Koziorożec, twoja efektywność wzrośnie, jeśli odetniesz się od rozpraszaczy i skupisz się na jednym najważniejszym celu tego dnia. Dyscyplina przyniesie wymierne korzyści, których efekty zobaczysz szybciej niż się spodziewasz.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Dziś od godziny 9 zaczyna się pierwszy poważny maraton stresu, długopisów i cichego, oby nie było rozprawki przyjaźni.
0: Ruszają egzaminy ósmoklasistów. Na początek język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy nowożytny.
1: A wyniki uczniowie poznają 3 lipca.
0: Od 9 swoją wiedzę na poziomie rozszerzonym będą sprawdzać też maturzyści.
1: Tak, tak, pamiętamy o was także. Trzymamy mocno kciuki. No i powodzenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kuachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kuachmatyka 798-565-933 798-565-933.
7: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
3: Po reklamie.
0: Na Podhalu dzisiaj zmienne zachmurzenie i słońce i chmury będą się pojawiały, ale też pojawić mogą się już przelotne opady deszczu. Mocniej popada jutro w Zakopanem nawet też ze śniegiem, a w nocy z wtorku na środę sam śnieg niewykluczony. Nie jest to zbyt dobra informacja. Wiatr wieje z południa, momentami będzie trochę nam dokuczał. Jeszcze dość ciepło, 16 stopni powinniśmy zobaczyć, a w Nowym Targu nawet stopni 18. No, jutro już tak ciepło nie będzie.

0: mamy czas.
1: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
2: Uwaga, uwaga, mamy technologiczny zwrot akcji. Okazuje się, że młodzi ludzie coraz częściej zamieniają smartfony na stare telefony z klawiaturą.
1: Aha, czyli wraca era, zadzwoń, wyślij SMS-a, a nie znikaj na 3 godziny w internecie.
2: Ja bardzo dobrze wspominam te czasy. W Stanach Zjednoczonych rośnie sprzedaż tak zwanych dumpfonów, czyli telefonów bez aplikacji i ciągłych powiadomień.
1: Czyli takich, które potrafią głównie dzwonić i przeżyć tydzień bez ładowarki, a dla młodszych słuchaczy kiedyś to była magia.
2: Trochę trudno w to uwierzyć, ale wszystko wskazuje na to, że święty spokój będzie najlepszą funkcją telefonu.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608 599 370 lub 724 507 591.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
8: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
9: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.

0: Zamiast myśli dnia dziś przysłowie ludowe, czyli zapowiadamy pogodę na cały rok.
1: Tak jest. Gdy przed Podkracym nocą przymrozi, lato będzie przypadziste, a jesienią czasy drżyste.
0: Grecego jutro. Przepadziste jest, sprawdziłam nawet, co to tak znaczy. Czyli deszczowe, tak?
1: Okej.
0: A czy będą przymrozki, no to sprawdzimy w prognozie pogody już tej najświeższej. Ale wcześniej wiadomości zapraszamy serdecznie.
2: Już za chwilę w Radiu Alex. Groźny wypadek na cmentarzu w Poroninie. Strażacy ewakuowali mężczyznę z grobowca. Dziś pierwszy z trzech egzaminów ósmoklasisty. W drugiej części serwisu bałtycki terminal zbożowy w porcie Gdynia nie działa od ponad roku. Dlaczego? O tym w wiadomościach o 8. Anna Grudek, bądźcie z nami.
3: Radio Alex. Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59.

0: dłuższy i po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzach poniedziałek, 11 dzień maja, na zegarach już godzina 8, a przed nami kolejne wiadomości.
3: Anna Krudek, zapraszam. Interwencja strażaków na cmentarzu w Poroninie. Pod mężczyzną załamała się płyta grobowca. Do nietypowego i niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj po południu. Do strażaków przebywających w remizie zgłosiła się kobieta, informując, że na cmentarzu pod mężczyzną załamała się betonowa płyta grobowca. Na miejsce natychmiast skierowano zastęp OSP. Strażacy przy użyciu drabiny ewakuowali poszkodowanego z wnętrza grobowca i udzielili mu pierwszej pomocy. Następnie mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Strażacy zabezpieczyli również uszkodzony grobowiec.
4: Wiadomości w Radiu Alex.
3: Dziś o godzinie 9 rusza egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Jutro przyjdzie czas na matematykę, a w środę język obcy. Uczniowie poznają wyniki egzaminu do 3 lipca, natomiast arkusze będą publikowane między innymi na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w każdym dniu egzaminu około godziny 13. Dziś rozpoczyna się także drugi tydzień matur. O godzinie 9 ruszy egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Maturzyści poznają pełne wyniki 8 lipca. Za wszystkich uczniów trzymamy mocno kciuki.
4: To są wiadomości z Podhala.
3: Baca, czyli żelbetonowy dudziarz, wraz ze swoimi owieczkami stał do tej pory zasłonięty niefortunną dobudówką do hotelu Gromada. Rzeźba Henryka Buszca nareszcie została przeniesiona. Inicjatorem relokacji jest jej właściciel, Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada. Praca artysty stanęła na ulicy Zaruskiego w pobliżu skweru doktora Wincentego Galicy. Jej renowacji dokona Marek Wacławski, absolwent Kenara i Wyższej Szkoły Artystycznej w Lublinie.
5: W jakim stanie była rzeźba, kiedy rozpoczęliście jej przenosiny?
6: Rzeźba była w kiepskim stanie. Podłoże było tak usytuowane, że to już generalnie tego cementu, tam betonu nie było, tylko sam piasek i to się ledwo rzetrzymało. Wiadomo, musieliśmy lekko obkuć to, co odpadało, po prostu trzeba było zlikwidować. Rzeźba jak gdyby ustawiona jest w kierunku krupówek.
5: Czyli tutaj będziesz uzupełniał ubytki, a czy będzie trzeba ją wyczyścić? Czy tutaj są jakieś naloty?
6: Czyli trzeba będzie to jak gdyby odczyścić, wyszlifować.
3: Prace renowacyjne zakończą się prawdopodobnie w połowie czerwca. O większość spuścizny artysty dba miasto Zakopane. Z jego inicjatywy spod pracowni przeniesiono już 4 rzeźby. Taniec góralski, który jest zakopiańskim witaczem, stoi w okolicy Centrum Komunikacyjnego. Pozostałe 3 znalazły miejsce obok Urzędu Miejskiego, gdzie wraz ze słynnymi orbitami Buszca tworzą galerię w plenerze. Z Markiem Wacławskim rozmawiała reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska. Kradzież 4 klaczy i źrebaka w Nowym Targu. Trwają poszukiwania sprawców. Ten temat w Radiu Alex już za niespełna godzinę. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: Pod lupą w dzisiaj bałtycki terminal zbożowy w porcie Gdynia. W czerwcu minie rok od jego zamknięcia.
8: Co więcej, nie ma też daty wznowienia działalności. Sprawdzamy zatem, co dzieje się z tym ważnym dla polskiego rolnictwa punktem przeładunkowym.
7: Port Gdynia tłumaczy, że podpisanie umowy z nowym operatorem wymaga zakończenia procedur związanych ze zgodą Komisji Europejskiej.
8: A na linii Stanisław Połowski wyjaśnimy, co trzeba zrobić, żeby ten terminal wznowił pracę.
9: Nowy operator terminala został już wybrany, ale port wciąż nie może podpisać z nim umowy dzierżawy. Chodzi o procedurę dotyczącą przejęcia długoterminowej kontroli nad terminalem właśnie przez nowe konsorcjum firm. Takie postępowania mają sprawdzić, czy na rynku przeładunku i magazynowania zbóż nie dojdzie do ograniczenia konkurencji.
10: Ostatni krok, zgoda z Brukseli. Czekamy na to w pełnej gotowości, można powiedzieć, dlatego że terminal zbożowy mógłby rozpocząć pracę operacyjną, jest na to przygotowany.
9: Mówi mi Kalina Gierblińska, rzeczniczka Portu Gdynia. Podkreśla jednocześnie, że mimo postoju tego terminala przeładunki zbóż w Gdyni nadal rosną, bo ruch przejęły pozostałe terminale działające w porcie.
7: Nasza korespondentka w Brukseli pytała Komisję Europejską, na jakim etapie jest sprawa terminala zbożowego właśnie w porcie Gdynia.
8: Zatem ta sprawa powróci. Co drugi Polak chciałby zmian w rządzie jeszcze

0: przed wakacjami.
1: O zmianę pytaliśmy w sondażu opinia 24 przeciwnych rządowym zmianom, 22% badanych, a co trzeci nie ma zdania w tej sprawie.
0: Jakub Rybski, Kubo, co jeszcze wynika z naszego badania?
2: Przede wszystkim to wyraźny sygnał dla rządu, że duża część społeczeństwa oczekuje szybkich zmian. Wyraźnie wyróżniają się też wyborcy partii opozycyjnych. Bardzo ciekawe jest to, jak zgodne w tej kwestii są partie prawicowe. Dymisji w rządzie chce po 71% sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Wyniki pokazują, że presja polityczna wokół rządu rośnie, a część wyborców domaga się wyraźnego przyspieszenia rozliczeń poszczególnych ministerstw jeszcze przed wakacyjną przerwą.
0: Do pierwszego dnia wakacji 47 dni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Na Podhalu dzisiaj zmienne zachmurzenie i słońce i chmury będą się pojawiały, ale też pojawić mogą się już przelotne opady deszczu. Mocniej popada jutro w Zakopanem, nawet też ze śniegiem, a w nocy z wtorku na środę sam śnieg niewykluczony. Nie jest to zbyt dobra informacja. Wiatr wieje z południa, momentami będzie trochę nam dokuczał. Jeszcze dość ciepło, 16 stopni powinniśmy zobaczyć, a w Nowym Targu nawet stopni 18. No, jutro już tak ciepło nie będzie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Dziś dzień bez śmiecenia. Pokaż tam, pokaż jak masz na biurku, jak na stoliczku u ciebie. No ładnie, no wszystko w porządku, dosłownie wszystko w porządku.
4: Nasza playlista też uporządkowana, wracamy do muzyki wybranej dla ciebie.
5: Ewelina Kroczek
4: i Marek Moc.
5: Zapraszamy.

0: poniedziałkowy poranek, jeśli jeszcze ziewacie trochę i myślicie, jak to się pozbierać po weekendzie, to możemy tylko powiedzieć, wszystko jest w normie.
1: Istnieje coś takiego jak social jetlag. Wystarczy, że w niedzielę pośpisz dłużej i w poniedziałek twój organizm czuje się, jakby właśnie przeleciał przez pół świata.
0: Mamy teraz taką poniedziałkową troszkę chorobę lokomocyjną. Minie łyk kawy, radio głośniej. Za chwilę wracamy do muzyki wybranej dla ciebie.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Maj, piękny miesiąc. W Polsce to trochę taki pogodowy roller coaster.
0: A warto przypomnieć, że właśnie nadchodzą słynni zimni ogrodnicy. No i oczywiście zimna Zośka, czyli moment, którego najbardziej boją się działkowcy i sadownicy.
1: Według tradycji 12 maja to dzień świętego Pankracego, 13 Serwacego, 14 Bonifacego, 15 maja zimna Zośka się pojawia. No trochę to tak brzmi jak skład jakiegoś zespołu. Ale meteorolodzy przyznają, że wtedy właśnie naprawdę często wraca chłód. Temperatura potrafi nagle spaść, przy gruncie pojawiają się przymrozki. No,
0: czyli
1: no.
0: Człowiek już grilla wyciągnął, a tu natura mówi spokojnie, jeszcze nie koniec sezonu na polar.
1: Dlatego jeśli ktoś czule będzie okrywał pomidory agrowłókniną, no to nie przesada, to oczywiście polski maj w pełnej okazałości.
2: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2%, 1,49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie 1,90 zł.

0: Biedronka. Po reklamie.
1: Ciśnienie na Podhalu zacznie nam spadać i będzie spadać tak do jutra. Biometr przy tej okazji też będzie nie najlepszy. Wiatr na razie z południa będzie też momentami dokuczał. Jutro natomiast zacznie wiać z północnego zachodu, stamtąd chłodniejsze masy powietrza. Przypomnę, dzisiaj 16 stopni maksymalnie w Zakopanem, w Nowym Targu 18, ale jutro już, no jeśli pojawi się dyszka, to będzie sukces. Za to pojawią się intensywne opady. Dzisiaj już taki mały przedsmak mieć będziemy. Przelotnie też popada. Niewykluczone, że zagrzmi.
2: Radio Alex.

0: naukowcy na Ziemi, które nadal wyglądają jak z filmu science fiction, naukowcy postanowili je odkryć.
1: Międzynarodowa ekspedycja wypłynęła z Irlandii, żeby zbadać głębinę Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią.
0: Badacze będą używać podwodnych robotów, które potrafią zanurzyć nawet na 3000 metrów, czyli tam, gdzie człowiek raczej nie nurkuje. Chyba, że jest jakimś bohaterem filmu katastroficznego.
1: Naukowcy podejrzewają, że w tych arktycznych głębinach mogą żyć organizmy, które pamiętają jeszcze czasy sprzed setek milionów lat.
0: Czyli jest jakaś szansa, że gdzieś tam na tym oceanu właśnie siedzi jakieś stworzenie starsze od dinozaurów. No jak na razie ma święty spokój.
1: Ekspedycja ma potrwać miesiąc. No ciekawe, czy odkryją coś ciekawego i niezwykłego.
0: No jeśli tak, to na pewno będziemy o tym mówić.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem!
8: Przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Po reklamie.

0: 11 dzień maja w kalendarzu, o tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, ale lata temu.
1: Rok 1997. Rosjanin Garry Kasparow przegrał mecz szachowy z superkomputerem Deep Blue. Teraz to już chyba nikogo nie dziwi.
0: A w 1981 zmarł Bob Marley, ikona muzyki reggae. A co wydarzyło się tu i teraz? Na te bieżące, najważniejsze informacje zapraszamy Was. Koniecznie zostańcie z nami.
2: W tych wiadomościach Radia Alex. Zuchwała kradzież koni w Nowym Targu. Zniknęły 4 klacze i źrebak. Hodowcy apelują o pomoc i sprawdzenie monitoringów. W części z kraju i ze świata 45% Polaków chce, by do rekonstrukcji rządu doszło jeszcze przed wakacjami. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
6: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z wody geotermalnej.

0: Sprawdzone prezenty na komunię to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Dziś poniedziałek to 11 dzień maja, już 9 przed nami wiadomości.
3: Anna Grudek, zaczynamy. Trwają poszukiwania sprawców kradzieży koni, do której doszło w nocy z 8 na 9 maja na osiedlu Grel w Nowym Targu. O sprawie poinformował Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie. Skradzione zostały 4 klacze oraz źrebak. Wśród nich były 3 klacze zimnokrwiste w typie sztumskim, maści karej, gniadej i brudno-kasztanowatej z gniadym źrebakiem, a także jedna kara klacz śląska. Jak wynika z przekazanych informacji, sprawcy mieli poruszać się samochodem dostawczym drogą techniczną wzdłuż Zakopianki, początkowo w kierunku Trutego i Ludźmierza. Hodowcy apelują do mieszkańców o zachowanie czujności oraz sprawdzenie zapisów z kamer monitoringów w okolicy. Każda informacja mogąca pomóc w odnalezieniu zwierząt lub ustaleniu sprawców powinna zostać przekazana policji lub Małopolskiemu Związkowi Hodowców Koni.
4: Wiadomości w Radiu Alex.
3: W Zakopanem rozpoczęły się prace związane z pielęgnacją miejskiej zieleni. Miasto zapowiada objęcie pracami 120 drzew, wykonanie 185 badań dendrologicznych oraz nasadzenie 243 drzew i ponad 600 krzewów. Działania prowadzone są m.in. na równi Krupowej oraz przy ulicach Kościuszki, Kościelnej, Tetmajera, Sienkiewicza i Zamojskiego. Stan drzew sprawdzany jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Nowe nasadzenia mają obejmować głównie rodzime gatunki drzew i krzewów.
4: Sport w Radiu Alex.
3: W tych wiadomościach Joanna Chmiel zajrzy na Mistrzostwa Świata w hokeju oraz na Tor Kajakowy w Bratysławie, gdzie Polacy rozpoczęli starty kwalifikacyjne do kadry narodowej. W obu tych dyscyplinach mamy reprezentację z naszego regionu.
5: Polscy hokeiści przegrali po dogrywce z Litwą 1-2 w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu i tym samym nie zdołali awansować do elity. Szanse były, ale niestety ostatni mecz przekreślił wszystko. Tu warto dodać, że świetnie spisał się wychowanek MMKS Podhale Nowy Targ Patryk Bronka, który zajął 3. miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata w Sosnowcu. Napastnik reprezentacji Polski zdobył 3 bramki i zaliczył 3 asysty. To były kwalifikacje w kajakowych slalomach, a wśród starających się o reprezentowanie Polski są zawodnicy lub wychowankowie klubów z naszego regionu. Martyna Bednarczyk, Krzysztof Majerczak, Jakub Majerczak, Konrad Szymanek i Mikołaj Mastalski z KS Pieniny Szczawnica oraz wychowankowie tego klubu Mateusz Polaczyk i Michał Wiercioch, a także pochodzący z Krościenka Jakub Brzeziński. Skład kadry narodowej poznamy już w najbliższy weekend po zawodach na krakowskim torze Kolna.
3: Szczegóły znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl. Tyle wiadomości z regionu. W kolejnym serwisie tragiczny wypadek na prywatnym parkingu w Zakopanem. Nie żyje dziecko. Teraz w Radiu Alex czas na najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Przedstawią je Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: ...45% Polaków chce, by do rekonstrukcji rządu doszło jeszcze przed wakacjami. To przypominamy, wyniki sondażu...
7: Jakub Rybski, ty rozmawiałeś o wynikach sondażu z mieszkańcami Warszawy i co usłyszałeś?
8: Opinia na temat rekonstrukcji jest uzależniona od poglądów politycznych. Wyborcy koalicji rządzącej raczej nie chcą zmian w poszczególnych resortach, choć najczęściej wskazują, że najgorzej radzi sobie Ministerstwo Zdrowia oraz Edukacji.
9: Jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, tam właściwie to nie jest takie proste. Tam nikt nie zastąpi, nawet jeżeli będzie kto inny, to i tak będzie tak samo.
10: Wszystko powinno być zmienione, inaczej przepadniemy jako naród. To, co się dzieje teraz, to jest tragedia.
8: Usłyszałem od mieszkańców Warszawy. Przypomnę, że jeszcze przed wakacjami może dojść do rekonstrukcji, w której stanowiska mogliby stracić ministrowie kultury, edukacji i zdrowia, czyli Marta Cienkowska, Barbara Nowacka i Jolanta Sobierańska-Grenda.
6: Trudny początek tygodnia dla kierowców przejeżdżających przez Wrocław.
7: Ulica Gazowa na osiedlu Brochów w południowej części miasta została zamknięta.
6: Powodem? Remont skrzyżowania i wiaduktów. Cały ruch muszą teraz udźwignąć dwie inne trasy, Buforowa i Opolska, które zazwyczaj korkują się nawet bez prac drogowych.
7: Przy wjeździe do Wrocławia od strony Opola jest nasza reporterka Martyna Czerwińska. Dzień dobry, Martyno.
11: Dzień dobry.
7: Opisz nam, jak wygląda ten poranek w mieście.
11: No niestety, ulica Opolska stoi od Radwanic aż do ulicy Krakowskiej. To już 4-kilometrowy korek. Kierowcy są bardzo zniecierpliwieni. Część zawraca o tej porze. Większość jedzie do pracy, na spotkania. Tymczasem trudno znaleźć alternatywną trasę, bo na wielu osiedlowych drogach wprowadzono ruch jednokierunkowy. Miasto apeluje, by w czasie tych 4 miesięcy utrudnień przesiąść się albo do pociągu,

0: pociągów albo do autobusów.
1: Komunikacja zbiorowa, są wyznaczone objazdy. Wiemy, że być może będzie ten czas dojazdu trwał troszeczkę dłużej, ale to jest rozwiązanie tymczasowe. Żeby było lepiej, najpierw musi być ciut gorzej.
0: Powiedział mi Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Trudno być jednak oazą spokoju, kiedy podróż do pracy wydłuża się nie o kilka, a nawet kilkadziesiąt minut.
2: Ciśnienie na Podhalu zacznie nam spadać i będzie spadać tak do jutra. Biometr przy tej okazji też będzie nie najlepszy. Wiatr na razie z południa będzie też momentami dokuczał. Jutro natomiast zacznie wiać z północnego zachodu, stamtąd chłodniejsze masy powietrza. Przypomnę, dzisiaj 16 stopni maksymalnie w Zakopanem, w Nowym Targu 18, ale jutro już, no jeśli pojawi się dyszka, to będzie sukces. Za to pojawią się intensywne opady. Dzisiaj już taki mały przedsmak mieć będziemy. Przelotnie też popada, niewykluczone, że zagrzmi.
3: Poniedziałkowy poranek, ale o tej porze już nie daje nam się bez znaki. Kawa działa, a my już za kilka chwil troszeczkę poplotkujemy.
2: Niech i tak będzie.
3: Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc.
3: Zapraszamy.

0: Poniedziałkowy poranek, muzyka wybrana dla Ciebie.
1: I czas na kawę z plotką. Zaczynamy filmowo. Pewnie są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy już widzieli w kinie film Diabeł ubiera się u Prady, no bo wokół tej kontynuacji już jest gorąco. Podobno Meryl Streep wynegocjowała nie tylko swoje 12,5 miliona dolarów, ale zadbała też, żeby dokładnie tyle samo dostały jej koleżanki z planu. Anne Hathaway, Emily Blunt. No, a to dopiero początek, bo film jest hitem, czyli każdy aktorek może zarobić nawet ponad 20 milionów dolarów.
0: To ja też mam coś z filmowego świata. Kto będzie nowym Bondem?
1: O, to mnie interesuje.
0: To pytanie wraca regularnie jak rachunek za prąd. Coraz głośniej mówi się o Jacobie Elrogi.
1: Agent 007 może być wkrótce wyższy od wszystkich przeciwników razem wziętych, bo to taki postawny chłopak jest. No.
0: I jeszcze na deser książę William został przyłapany na stadionie podczas kibitowania ukochanej drużynie. No i podobno jego miny były ciekawsze niż sam mecz.
1: A to sobie mogę wyobrazić.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
8: Poranek na Podhalu będzie pogodny z małym i gdzieniegdzie umiarkowanym zachmurzeniem. Stopniowo chmur będzie przybywało, ale możliwe są też większe przejaśnienia. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które mogą pojawiać się w naszym regionie od godziny 14 do 1 w nocy. W czasie burz może spaść do 20 mm deszczu. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 17 do 20 stopni, a na szczytach Tatr około 6 stopni Celsjusza.

0: poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: Może ktoś z naszych słuchaczy spędził weekend nad wodą, cisza, natura, wędka i obowiązkowo historia o takiej rybie.
0: No to teraz będzie punkt odniesienia, bo w Jeziorze Solińskim złowiono prawdziwego potwora. Szczupak miał aż 133 cm długości, a to oznacza, że po 56 latach może paść rekord Polski.
1: Poprzedni rekordowy szczupak sprawdziliśmy, miał 130 cm i od 1970 roku był królem polskich wód.
0: No, ciekawe, jakie okazy udało się złowić naszym słuchaczom podczas weekendu. Jeśli macie ochotę się pochwalić, no to koniecznie dajcie znać.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: O reklamie.

0: Ta do niej z pewnością należy. Iga Świątek zameldowała się w 1/8 finału turnieju WTA w Rzymie. Arena Sabalenka już odpadła, więc może być naprawdę ciekawie.
1: No a Robert Lewandowski też wczoraj świętował z Wojtkiem Szczęsnym. Barcelona została mistrzem Hiszpanii.
0: A teraz zapraszamy Was na kolejne najważniejsze informacje. Koniecznie zostańcie z nami.
2: W wiadomościach Radia Alex o 10:00. Tragedia w Zakopanem. 6-letnie dziecko zostało potrącone na prywatnym parkingu na Cyrli. Zmarło w szpitalu. W części z kraju i ze świata Polska złożyła oficjalną skargę do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie unijnej umowy z krajami Mercosur. Anna Krudek, zostańcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabat aplikacji.

0: najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko. Obecni na miejscu świadkowie niezwłocznie udzielili pomocy poszkodowanemu dziecku, które z obrażeniami ciała trafiło bardzo szybko do zakopiańskiego szpitala. 53-letni kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy. Nadal trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego tragicznego wypadku.
1: To jedyne informacje, jakie na tym etapie policyjnych czynności mógł nam przekazać rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Gmina Jabłonka przypomina o zagrożeniu związanym z barszczem sosnowskiego. To niebezpieczna roślina, której kontakt ze skórą może powodować poważne oparzenia, reakcje alergiczne i trudne do wyleczenia zmiany skórne. Barszcz sosnowskiego stanowi też zagrożenie dla środowiska, ponieważ wypiera rodzime gatunki roślin. Władze gminy przypominają, że właściciele nieruchomości mają obowiązek przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się tej rośliny i podejmować działania związane z jej usuwaniem. Podczas takich prac konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności, używanie odzieży ochronnej i unikanie kontaktu z rośliną, zwłaszcza w słoneczne dni.
2: Sport w Radiu Alex.
1: 3-2. Takim wynikiem dla NKP Podhale zakończył się sobotni mecz w Nowym Targu z Chojniczanką Chojnice.
3: To spotkanie 31. kolejki było bardzo emocjonujące nie tylko ze względu na gole. Spore pretensje do sędziów miał Marek Brzozowski, szkoleniowiec Chojniczanki.
4: Myślę, że to, co się dzisiaj wydarzyło na boisku, to jest skandal. Zachowanie ekipy sędziowskiej, utrata kontroli totalnej nad meczem. Ja mam świadomość, że ktoś powie, komisja ligi, komisja dyscyplinarna i tak dalej, tylko że nas, trenerów, cały czas straszą, nie możemy dwa kroki wyjść za strefę techniczną, bo dostajemy czerwone kartki i dwa mecze pauzujemy.
3: Na dzień dzisiejszy Podhale zajmuje 4. miejsce w tabeli, czyli jest w strefie barażowej. Nowotarżanie mają jeszcze do rozegrania 3 mecze. Pierwszy już w najbliższą niedzielę w Krakowie.
5: Gramy z Hutnikiem, faza sezonu, która się zbliża do końca i też myślę, że to będzie dobre w tym momencie. To dobre na trochę naładowanie się właśnie w tą końcówkę i biorąc pod uwagę, że walczymy o te 2 mecze dodatkowe i tutaj chcemy być kapitalnie przygotowani pod każdym względem.
3: Powiedział Tomasz Kuźma.
1: Relację przygotowała dla Was Joanna Chmiel. Uwaga kierowcy! Ulice Piłsudskiego i Bronisława Czecha w Zakopanem są czasowo wyłączone z ruchu. Doszło tam do uszkodzenia bankomatu. Na miejscu pracują służby, w tym śledczy i technicy kryminalistyki oraz biegli z Laboratorium Kryminalistycznego w Krakowie. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Bądźcie z nami. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: Jest polska skarga na umowę handlową z krajami Mercosur. Sprawą zająć ma się Unijny Trybunał Sprawiedliwości.
7: Z najnowszymi informacjami nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szmańska-Borginą.
8: Polska w skardze atakuje legalność decyzji Rady Unii i Komisji Europejskiej w sprawie umowy z Mercosur, żądając stwierdzenia jej nieważności. Do skargi dołączono wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Polska dołączyła także do wniosku Parlamentu Europejskiego o opinię co do zgodności umowy z unijnym prawem. To osoby. Podobna procedura. Chodzi o wniosek, który eurodeputowani przegłosowali w styczniu dzięki zaangażowaniu polskich eurodeputowanych. W obu przypadkach trzeba będzie czekać około 20 miesięcy na wyrok TSUE.
6: 45% Polaków popiera rekonstrukcję rządu jeszcze przed wakacjami. 22% jest przeciw. Przypominamy, to są wyniki najnowszego sondażu Opinia 24.
7: Przeciwna kolejnej rekonstrukcji jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.
6: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski. Tomku, wyjaśnijmy, dlaczego Pełczyńska jest przeciw.
9: Zdaniem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz rekonstrukcja nie jest obecnie potrzebna.
10: Teraz to jest czas na pracę, dlatego że jak my znowu wejdziemy w personalia w koalicji, to zamiast pracować zacznie się kolejna opera mydlana personalna.
9: Ten wniosek wyprowadza ona zresztą także z naszego sondażu. Zmian bowiem wcale nie chcą wyborcy koalicji.
10: Chcą ludzie w większości, którzy są w opozycji, to znaczy głosowaliby dzisiaj na opozycję, a zwolennicy koalicji tej rekonstrukcji nie chcą.
9: A co na to sam premier?
10: Ja usłyszałam w większym gronie, że te pogłoski o zmianach ministrów, tu akurat 3 panie ministry, są absolutnie nieuzasadnione, tak premier powiedział.
9: Polska 2050 nie zgadza się też na zmiany pośród swoich wiceministrów.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Synoptycy prognozują na dzisiaj początkowo słoneczną pogodę. W trakcie dnia

0: Jednak chmur będzie coraz więcej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Alert obowiązuje od godziny 14 do 1 w nocy. Burzom mają towarzyszyć silne porywy wiatru do 75 km na godzinę, a także intensywne opady deszczu i lokalnie drobnego gradu. Suma opadów może wynieść do 20 mm.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: To poniedziałkowy poranek, egzaminy trwają. Trzymamy kciuki za ósmoklasistów i maturzystów. Powodzenia!
3: A wszystkim tym, którzy nie zdają egzaminów, zapraszamy do kolejnej godziny naszego porannego spotkania.
2: Ewelina Kraczek
3: i Marek Moc.
2: Bądźcie z nami.
4: Radio Alex.

0: Poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Wyobraźcie sobie, jedziecie do zoo, kupujecie bilet, biegniecie zobaczyć pandy, a tam nie ma pand, tylko pies po solidnej wizycie u fryzjera i lakiernika.
1: Taką informację znaleźliśmy, tak było w zoo w Chinach. Zwiedzający odkryli, że psie pandy to po prostu psy czołczoł pomalowane na biało-czarno.
0: No i najlepsze jest tłumaczenie rzecznika zoo. Nie mamy pand, więc chcieliśmy to zrobić. Czyli trochę tak jak nie mam tygrysa, a kot też fajnie mruczy.
1: Tak, tak. Swoją drogą psy chyba też były zaskoczone karierą w charakterze pand. Ale to nie pierwszy taki przypadek w Chinach. Rok temu internauci podejrzewali nawet, że niedźwiedź w zoo był człowiekiem w kostiumie.
0: Czyli wygląda na to, że w niektórych ogrodach zoologicznych największą atrakcję stanowią efekty specjalne.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z rady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Dzisiaj w pogodzie sporo zawirowań. Synoptycy prognozują słońce, przelotne opady deszczu, burze i rozpogodzenia. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem termometry wskażą około 15 stopni, a w Nowym Targu około 19 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach będzie wiał wiatr dość silny i silny z południa, osiągający w porywach do 80 km na godzinę. Wieczorem jego porywy z południowego zachodu mają osłabnąć do 60 km na godzinę.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek, a właściwie już przed południem.
1: To teraz informacja, która przed kolejnym długim weekendem, urlopem czy wakacjami nabiera znaczenia. Otóż sąd w Niemczech właśnie potwierdził, że wojny o leżaki to nie jest już jakiś sport wakacyjny, tylko prawie sprawa konstytucyjna.
0: O, niemiecki turysta wygrał odszkodowanie po urlopie w Grecji, bo codziennie przegrywał walkę o leżak z ręcznikami. Rodzina podobno wstawała o 6 rano i tak wszystkie miejsca przy basenie były już zaklepane.
1: Dzieci leżały na ziemi, ręczniki odpoczywały na leżakach, a właścicieli ręczników nikt nigdy nie widział, no jak Yeti prawie. Dlatego sąd uznał, że hotel nie zapewnił odpowiednich warunków i przyznał rodzinie ponad 900 euro odszkodowania.
0: Czyli oficjalnie ręczniki potrafią zepsuć wakacje bardziej niż deszcz.
1: A problem jest globalny. Na Teneryfie turyści podobno nawet spali na leżakach, żeby ich nie stracić.
0: Wakacje all inclusive z elementami survivalu. To proszę, kto to wymyślił?
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: O tej porze sprawdzamy, kto świętuje, jeśli chodzi o znane osoby. 11 maja 1904 roku, warto przypomnieć, urodził się Salvador Dali, czyli mistrz surrealizmu, człowiek od miękkich zegarów, no i bardzo oryginalnych wąsów.
1: A swoje imieniny świętują Ignacy, Franciszek, Miranda, na liście także Iga, Zuzanna, Filip, Tadeusz, Maksym, Albert, Alojzy, Benedykt, Stella, Berta, Adalbert, Mamert, Gwalbert, Majola, Lutogniew i Majol.
0: Wszystkiego najlepszego, a my już teraz zapraszamy Was na wiadomości.
2: Już za chwilę w Radiu Alex. Próba wysadzenia bankomatu w Zakopanem. Uwaga kierowcy, policja zamknęła ulicę Piłsudskiego i Bronisława Czecha. W drugiej części serwisu, co z wnioskiem o ekstradycję z USA byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry? O tym w wiadomościach o 11. Anna Grudek, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.

0: Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
2: Minęła już godzina 11:00. W poniedziałkowe przedpołudnie mamy dla Was wiadomości.

0: sprawców. Teren w bezpośrednim otoczeniu jest wygrodzony, aby policjanci mogli wykonywać wszystkie czynności oraz zebrać potrzebne informacje z miejsca zdarzenia. Ulica Piłsudskiego i Bronisława Czecha są czasowo wyłączone z ruchu.
1: Ostrzegał rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Do tej sprawy jeszcze dzisiaj wrócimy. Teraz w Radiu Alex ważna wskazówka dla tych z Was, którzy wybierają się w słowackie Tatry. Przed utrudnieniami ostrzeże Was nasza reporterka. Asiu, gdzie należy się ich spodziewać?
2: Horska Zachranna Służba poinformowała, że zamknięto dzisiaj zielony szlak od Bilikowej Chaty do wodospadu Zimnej Wody oraz Rainerowej Chaty. Powodem zamknięcia jest prowadzony remont położonego powyżej odcinka czerwonego szlaku tzw. magistrali tatrzańskiej z Chrybienioka do rozdroża nad Rainerową Chatą. Taką decyzję podjęto z obawy, że spadające kamienie zagrożą zdrowiu turystów. Wybierający się do wodospadów Zimnej Wody mogą tam dotrzeć czerwonym szlakiem. Muszą jednak wziąć pod uwagę, że mogą tam okresowo wystąpić utrudnienia. Jak podaje Horska Zachranna Służba, remont ma potrwać minimalnie miesiąc. Ratownicy proszą też, aby turyści stosowali się do zaleceń pracujących przy remontach szlaków.
1: To była Joanna Chmiel. Dziękuję za relację.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Jeszcze tej jesieni do użytku ma zostać oddany nowoczesny kompleks do treningów narciarstwa biegowego i nartorolkowego przy Szkole Podstawowej w Podczerwonem. Zakończono już większość robót ziemnych oraz kluczowy etap budowy obiektu narciarskiego. Na terenie inwestycji powstają również pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią oraz boisko wielofunkcyjne. Samorząd podkreśla, że nowa infrastruktura ma służyć przede wszystkim dzieciom i młodzieży oraz lokalnym klubom sportowym. Na koniec Zakopane. Już ponad 120 miejsc dołączyło do zakopiańskiej karty mieszkańca. Miasto rozpoczęło właśnie dodatkową promocję programu i przygotowało specjalną 80-stronicową książeczkę z ofertami partnerów. Publikacja trafi w najbliższych dniach do Urzędu Miasta, miejskich jednostek i wybranych punktów w Zakopanem. Obecnie w programie uczestniczy już 127 partnerów oferujących mieszkańcom rabaty i ulgi. Z zakopiańskiej karty mieszkańca korzysta już ponad 13 tysięcy osób. Tyle z regionu. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, a w samo południe Władek Biały i serwis w góralskiej odsłonie.
4: Zaczynamy od pytania o wniosek o ekstradycję z USA Zbigniewa Ziobry.
5: Tego wniosku może w ogóle nie być, ustalił Krzysztof Zasada.
4: Przypominamy, były minister sprawiedliwości podejrzany w aferze Funduszu Sprawiedliwości twierdzi, że opuścił Węgry i jest w Stanach Zjednoczonych.
5: Krzysztofie, koncentrując się na procedurach, po kolei, jakie kroki zamierza podjąć teraz prokuratura?
6: No, po pierwsze musi się zwrócić do amerykańskich władz z pytaniem, czy rzeczywiście Zbigniew Ziobro jest na terytorium USA. To potwierdzenie jest konieczne, by w ogóle myśleć o wniosku ekstradycyjnym. Natomiast, jak usłyszałem, główną przeszkodą po tym potwierdzeniu jest wciąż brak prawomocnego postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Do wniosku ekstradycyjnego musi być dołączona ostateczna decyzja sądu w tej sprawie. Natomiast dopiero na początku września sąd będzie rozpatrywał zażalenie obrońców polityka PiS na zastosowanie tego środka zabezpieczającego. No, dziś także nie wiadomo, jakie w tej sprawie będzie ostateczne postanowienie. Osobną kwestią jest wystąpienie prokuratury do władz węgierskich, a także amerykańskich, by ustalić na podstawie jakich dokumentów Ziobro, który nie ma polskiego paszportu, miał wyjechać do Stanów Zjednoczonych.
5: Komisja Europejska nie zgadza się z opinią, że jest odpowiedzialna za przedłużający się paraliż terminalu zbożowego w Gdyni.
4: Jak mówiliśmy, zarząd portu Gdynia tłumaczy niemal roczny przestój terminalu procedurami w Brukseli.
5: Na linii teraz korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, co na to komisja?
7: Komisja Europejska odpowiada, że procedura ta nawet się jeszcze formalnie nie rozpoczęła. Ta transakcja nie została formalnie zgłoszona komisji, przekazał mi rzecznik komisji. A to na firmach spoczywa obowiązek zgłaszania fuzji, po czym Komisja Europejska ma 25 dni na decyzję. Nieoficjalnie wiadomo, że trwają rozmowy nieformalne. Firmy badają grunt, by uniknąć odrzucenia wniosku. Firmy mogą więc twierdzić, że trwają rozmowy z komisją, podczas gdy formalnie procedura prawnie nie istnieje. Jak ustaliłam, takie przeciąganie rozmów budzi w komisji już zniecierpliwienie. Bruksela rozumie znaczenie strategiczne terminala dla wywozu ziarna, ale odrzuca rolę kozła ofiarnego. Wzywa firmy do szybkich działań, by mogła wreszcie ocenić planowaną koncentrację kapitału.
1: Jak prognozują synoptycy, dzisiaj powinniśmy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz z silnym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu i lokalnie drobnym gradem. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami wydane przez IMGW obowiązuje od godziny 14 do 1 w nocy. Temperatura maksymalna

0: Na w Kościelisku wyniesie dzisiaj około 14 stopni Celsjusza. Na Podhalu porywy wiatru z południowego wschodu i południa mają osiągać do 60 km na godzinę.
1: Poniedziałkowe przedpołudnie, no o tej porze to poniedziałek da się lubić. Oswojony, tak. Polubiony, tak jest.
2: A my za dzisiejsze pierwsze spotkanie dziękujemy.
1: I zapraszamy jutro Ewelinę Kraczek
2: i Marek Moc.
1: Do usłyszenia.

0: czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
3: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Pod Tatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Po reklamie.
11: Na popołudnie synoptycy prognozują burze, które mogą występować w naszym regionie od godziny 14 do 1 w nocy. Będą im towarzyszyły porywy wiatru do 70 km na godzinę, silne opady deszczu, a także lokalnie drobny grad. W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane i duże, później całkowite. Opady deszczu nad ranem będą przechodziły w Tatrach w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna w rejonach podgórskich wyniesie od 6 do 9 stopni, a na szczytach Tatr około 1 stopnia Celsjusza.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
3: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
4: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.
10: Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Radio Alex.

0: Weekend minął pod znakiem strażackich świąt. Druhowie z Ponic doczekali się nowego wozu, zaś jednostki ze Saflor i Nowego Targu świętowały okrągłe urodziny. Niestety sobota i niedziela przyniosły te spore wybryków kryminalnych. Szczegóły za chwilę. Władysław Bioły, zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
5: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kuachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kuachmatyka 798-565-933. 798-565-933.

0: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Poniedziałek, 11 dzień maja, wybiło południe, czas na wiadomości.
7: Jest godzina 12. Władysław Bioły, wiadomości w południe. Poniedziałkowe wydanie zacynamy jak zawsze od podsumowania weekendu. Ostatnie dwa dni obfitowały w jubileusze i mnóstwo wydarzeń. We wtorek prym wiedli strażacy z naszego regionu. Ochotniczo Straż Pożarna w Ponicach wzbogaciła się w sobotę o nowy wóz bojowy. Tego samego dnia 145-lecie swojego istnienia świętowała Ochotniczo Straż Pożarna w Nowym Targu. Strażacy z Kowańca gościli kolegów z zaprzyjaźnionych jednostek, ale też zwykłych mieszkańców, delegatów i działaczy, a sićko przy pięknym akompaniamencie nowotarskiej orkiestry Dentej. Dzień później, w niedzielę, swoje 140 urodziny obchodziła zaś jednostka ze Saflor. Katys pojawiło się mnóstwo strażoków i to mimo trwającego w Saflarach kryzysu komunikacyjnego, no ale tak się szczęśliwie składa, że strażocy zawsze dojadą, więc dojechali na święto saflarzańskich druhów. 140-letnia jednostka w Saflarach, choć powstała o 5 roków później od tej na Kowańcu jest młodsza, to gasi tak, starsza. Godo naszym reporterom napotkany przypadkowo pan Mietek, który mimo tego, że nie służy w straży, to widać było, że ma już dobrą pompę i że dość udanie leje wodę. W weekend miały też miejsce niestety mniej przyjemne wydarzenia. W sobotę nad raniem na ulicy Droga Panem w Caś

0: Zwierzęta przebywały na pastwisku na Grelu. Właściciele zwierząt apelują do mieszkańców Grela, Ludźmierza, Losku i Trutego o sprawdzanie nagrań z monitoringu. Być może niektóre z kamer zarejestrowały poruszające się w nocy z piątku na sobotę auto dostawcze. To tyle podsumowań, a my zmieniamy temat, choć wracamy do wątku strażackiego. 30 czerwca wchodzi w życie rozporządzenie o obowiązku stosowania czujek dymu i czadu w obiektach wykorzystywanych na cele hotelorskie. Jest teraz dobry moment na to, żeby zamontować czujki jeszcze przed sezonem. Kiedy to kosztuje? Cena waha się od 80 do 150 zł. O szczegółach opowiedział Beacie Denis Jastrzębskiej, rzecznik prasowy z Okopiańskiej Straży Pożarnej Andrzej Król-Łęgowski.
1: Taką czujkę możemy zamontować sobie sami. To bardzo proste urządzenie zasilane baterią, więc nie musimy do takich czujek prowadzić jakiejś dodatkowej instalacji elektrycznej. Każdy z nas, wydaje mi się, poradzi sobie z montażem takiej czujki. To bardzo proste urządzenie. Czujkę dymu należy stosować przede wszystkim w najwyższym punkcie pomieszczenia pod stropem. Czujniki tlenku węgla można ustawić na jakiejś komodzie na wysokości metra, metra 20. Nie trzeba takiego czujnika montować na stałe.
0: Na koniec najlepsze życzenia dla pani Heleny Złostrowska, którą obchodziła ostatnio urodziny. Zdrowio, uśmiechu i spełnienia wszystkich marzeń od siostry i koleżanek z roboty. To śpiewa jak ja, Biały Władysław, redaktor trzeciej kategorii. To siedźku, za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
2: Wbrew zapowiedziom ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, dziś nie będzie wniosku do USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Krzysztof Zasada teraz z nowymi informacjami. Dzień dobry.
3: Krzysztof,
2: jakie są tego powody?
4: No, główna sprawa to brak prawomocnego postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Do wniosku o ekstradycję musi być dołączona ostateczna decyzja w tej sprawie. Z wnioskiem będziemy czekać na uprawomocnienie się tego postanowienia, usłyszałem od jednego z prokuratorów. Problem w tym, że sąd wyznaczył termin posiedzenia w sprawie na 8 września i przede wszystkim nie ma pewności, jakie to orzeczenie będzie. Ma wtedy zbadać, czy uznać za żalenie obrońców Ziobry na decyzję o aresztowaniu.
2: To co w tej chwili zamierza zrobić prokuratura?
4: No po pierwsze zapyta amerykańskie władze, czy Ziobro rzeczywiście jest w USA. Zapyta też Amerykanów i Węgrów, na jakiej podstawie prawnej miał tam wyjechać. Wiadomo też, że od wczoraj śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał Ziobrze w tym wyjeździe i powinien opowiadać za pomoc w ucieczce podejrzanego przed wymiarem sprawiedliwości.
2: Dzisiaj leśnicy będą mogli wejść na pogorzelisko po ogromnym pożarze w Puszczy Solskiej. Zacznie się to prawdopodobnie od strony Józefowa, gdzie jest najmniej ściółki leśnej, mówi Mariusz Kiczyński, wiceszef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
5: Wejdą leśnicy, będą mierzyć powierzchnię, będą szacować, jaka wartość materiału i to potrwa kilka miesięcy. Tego się nie da zrobić w dzień, w dwa. To trzeba zrobić już po prostu rzetelnie.
2: W trakcie tej inwentaryzacji okaże się też, jak wiele zwierząt nie zdołało uciec przed ogniem. Piłkarze Barcelony przejadą dziś przez miasto, by z kibicami świętować drugi z rzędu tytuł mistrza Hiszpanii po wczorajszym zwycięstwie nad Realem Madryt. Wśród zawodników będą oczywiście Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Wojciech Marczek z redakcji sportowej naszej.
6: Jestem,
2: witamy cię. Wojtku, wiadomo już, czy obu Polaków zobaczymy w przyszłym sezonie w składzie Barcelony?
6: No na pewno zagra w niej Wojciech Szczęsny. Bramkarz potwierdził już, że w przyszłym sezonie będzie występował w klubie z Katalonii. Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną jest jeszcze ważny przez 50 dni, a sam napastnik jeszcze nie podjął decyzji dotyczącej swojej przyszłości.
7: Będę czekał pewnie na jakieś różne opcje i wtedy będę zdecyduje się, co dla mnie będzie i dla mojej rodziny najlepsze, więc chwilę jeszcze trzeba pewnie poczekać.
6: Mówił w rozmowie z Canal Plus Sport Robert Lewandowski. Hiszpańskie media zaznaczają jednak, że Polak może nie otrzymać od Barcelony propozycji nowego kontraktu, a wszystko z powodu oszczędności związanych z finansowym fair play.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Pogoda w tym tygodniu będzie nieco męcliwo, a mityczno zimno Zośka stanie się niestety faktem. Wtorek zapowiada się chłodno, nawet bardzo chłodno i mokro. Cały dzień dużo chmur, temperatury od 4-5 stopni w Zakopanem do 7 w Nowym Targu. Na pocieszenie dodajmy jednak, że po paskudnym wtorku przyjdzie trochę lepso środa, choć niestety nie będzie cieplejso. Pogodowe turbulencje potrwają do końca tygodnia i w dużym uproszczeniu czekają nas momenty lepsze i niestety sporo momentów gorsik. Tosiczku, słyszymy się jutro w samo południe.

0: Adesso avviò e...
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Dzień dobry, cześć i czołem. Kłaniamy się, jesteśmy, meldujemy się na posterunku.
3: Martyna Wachtarczyk.
2: Mariusz Ryszka.
3: No i otwieramy poniedziałkowe popołudnie i nie jesteśmy tutaj sami.
2: Absolutnie, gwiazdy z nami, Baciar i Dziejanko na początek, Enrique Iglesias, za chwilę potem też Sofia Carson w Radio Alex. Idzie.

0: No i proszę, w kalendarzu kolejny poniedziałek, czyli wszystko jest jak należy. A propos, wiecie, co by było, gdyby nie było poniedziałków? Nienawidzilibyśmy wtorki.
1: Dokładnie tak. Ale o tej porze poniedziałek jest jak wilk 30 tysięcy lat temu, czyli zaczyna się zmieniać w psa i być najlepszym przyjacielem człowieka.
0: A, czyli można go już podrapać za uszkiem.
1: Tak, proszę bardzo. To znaczy my drapać nie będziemy, no ale postaramy się sprawić, by ten tydzień dobrze się zaczął. Zaczniemy od świętowania, to za chwilę, a wcześniej kilka słów o pogodzie.
2: Radio Alex.
3: Reklama. A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Bye.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj da odkusi cenę każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka. Opakowanie 500 gramów. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Po reklamie.
11: Tego popołudnia w Zakopanem przewaga po stronie chmur, zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe też opady deszczu. No i na termometrach okolice 12 stopni maksymalnie.
12: Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy, w porywach do 55 km na godzinę, głównie z południa. Uwaga, biometr jest niekorzystny.

0: No to tak dla przypomnienia, 11 dzień maja w kalendarzach, a liczba 11 w numerologii nazywana jest posłańcem albo nauczycielem, ponieważ posiada zdolność do odbierania wyższych wibracji i przekazywania ich innym, piszą w internecie.
1: No a my przesyłamy pozytywne wibracje i polecamy celebrowanie tygodnia dojazdu rowerem do pracy. Jest tydzień nauki w pracy, dzień bez śmiecenia i dzień jedzenia tego, co chcesz, i także dzień strefy mroku.
0: No, ludzie czasem mówią, że czują się, jakby byli w strefie mroku, czyli że mają do czynienia z sytuacją tak absurdalną, że wydaje się nierealna. No, czyli kolejny dzień w biurze.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Za chwilę 13, za chwilę wiadomości od grona ludzi zdających ważne egzaminy do maturzystów. Dzisiaj dołączyli ósmoklasiści. Kochani, mocno trzymamy za was kciuki.
1: A za rodziców jeszcze mocniej, bo to oni przeżywają, myślę, że bardziej. No a dla wszystkich nasze wiadomości. Już polecamy.
2: W wiadomościach Radia Alex o 13:00. Policja wyjaśnia okoliczności zniszczenia bankomatu w Zakopanem. Synoptycy znów ostrzegają nas przed burzami. W pogodzie szykuje się zmiana. Na koniec tego serwisu podpowiemy Wam, ile trzeba robić kroków, aby nie przytyć. Anna Grudek, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Po reklamie.
0: Na zegarach 13:00 o tej porze u nas najważniejsze informacje.
2: Na początek tego serwisu Zakopane i skok na bankomat. Anna Grudek, zapraszam. Na ulicy Bronisława Czecha pod skocznią na Wielkiej Krokwi, gdzie dziennie przewija się tysiące turystów, nieznani sprawcy uszkodzili bankomat. Jedną z tutejszych mieszkanek obudziły syreny policyjne.
11: Czy pani coś słyszała?
12: Nie słyszeliśmy nic, bo my jesteśmy ogrodzeni. Ja tylko za 23 widziałam, jak przyjechała policja i taśmy rozkładali.
11: Musiał być huk, bo widać, że bankomat jest uszkodzony.
12: Tu jest część jeszcze.
11: Jeszcze nawet kawałek leży na drodze, właśnie.
12: Także nie wiemy.
11: Jest troszkę strach, że takie rzeczy się dzieją?
12: No jest, jest. No oczywiście, że tak.
2: Z mieszkanką ulicy Piłsudskiego rozmawiała nasza reporterka Beata Denis Jastrzębska. Jak informuje zakopiańska policja, na miejscu pracują między innymi śledczy, technicy kryminalistyki oraz biegli z Laboratorium Kryminalistycznego z Krakowa.
8: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej znów ostrzega nas przed burzami z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru do około 75 km na godzinę. Lokalnie może spaść drobny grad. Alert pierwszego stopnia obowiązuje od godziny 14 do 1 w nocy. A przed nami zmiana pogody. W nocy z wtorku na środę na Podhalu mogą pojawić się przymrozki, a wraz z nimi opady śniegu. Jego pokrywa nie utrzyma się jednak długo. Niestety końcówka tygodnia nie przyniesie ocieplenia. Nie ma w tym nic dziwnego. Zbliżają się zimni ogrodnicy.
13: W nocy z wtorku na środę mogą lokalnie się pojawiać takie opady, no i wtedy temperatura miejscami spadnie do wartości ujemnych, pojawią się przymrozki, na to uważajmy. Natomiast nie powinny przynieść pokrywy, jak to nieraz w maju bywało. Natomiast w ciągu dnia dosyć pogodnie, lokalnie mogą pojawiać się słabe opady, a w Tatrach

0: Między innymi złoty, srebrny i brązowy zbyrcok. Są także te przyznawane przez wójta gminy Kościelisko, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej i prezesa oddziału Kościelisko Związku Podhalan. Spośród laureatów złotych zbyrcoków oraz głównych nagród regulaminowych jury rekomenduje osoby czy też grupy do udziału w sabałowych bajaniach, które odbędą się w lecie w Bukowinie Tatrzańskiej. A więcej szczegółów na radioalex.com.pl.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Tyle wiadomości z regionu. Anna Krudek. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. O 14 przywita się z Wami Joanna Mielimonka. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Ewa Kwaśny.
2: Premier Węgier Peter Madziar pojedzie do Warszawy w przyszłym tygodniu, ogłosiła w parlamencie przyszła węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban. Madziar już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną jako szef rządu uda się właśnie do Warszawy. Następnie odwiedzi Wiedeń i Brukselę. Niezwykle drastyczne, najostrzejsze w Unii Europejskiej środki przeciwdziałania możliwej epidemii hantawirusa wprowadza od dzisiaj Francja. Łączymy się z korespondentem w Paryżu, Markiem Gładyszem. Marku, o jakie konkretnie środki chodzi?
3: Od dzisiaj osoby nie tylko podejrzane o zarażenie się hantawirusem, ale również te, które miały z nimi bliskie kontakty, będą mogły zostać poddane izolacji w szpitalach aż przez 6 tygodni, bo według ekspertów tyle czasu może upłynąć czasami od momentu kontaktu z wirusem do pojawienia się pierwszych objawów. Rzeczniczka rządu Francji Maud Breton potwierdziła oficjalnie pierwszy przypadek osoby zarażonej hantawirusem w tym kraju. Izolacji poddanych zostało już w sumie 27 osób, nie tylko pasażerowie statku wycieczkowego MV Hondius, ale również osoby, które podróżowały z nimi samolotami.
2: Schudłeś 8,5 tysiąca kroków dziennie, sprawi, że nie przytyjesz. Grzegorz Jasiński przynosi do studia najnowsze wyniki badań.
4: Dzień dobry, to było tylko 20 kroków od biurka.
2: 20, moje 25, bo ja troszkę dalej, no ale tak, 20, 10 tysięcy, było 11. Za każdym razem ta liczba wymaganych kroków jest inna.
4: Te 10 tysięcy kroków dziennie dla zdrowia okazało się mitem, ale wiemy dobrze, że im więcej kroków, to generalnie lepiej i każda ich liczba się liczy. Dziś mówimy o szczególnej sytuacji i osobach, które w wyniku diety i aktywności fizycznej zrzuciły kilka do kilkunastu kilogramów. Okazuje się, że potem 8,5 tysiąca kroków dziennie pozwala im uniknąć efektu jojo.
2: No to jeszcze zdradź nam, jak to zbadano.
4: Badacze z Włoch i Libanu przeanalizowali na nowo wyniki 18 badań z udziałem blisko 4 tysięcy osób i porównali skuteczność utraty wagi przy różnych strategiach modyfikacji trybu życia. Potwierdziło się, że o ile kluczowe znaczenie dla zrzucenia zbędnych kilogramów ma ograniczenie ilości spożywanych kalorii, utrzymanie niższej wagi staje się łatwiejsze i skuteczniejsze, gdy badani trzymali się potem dziennej normy 8,5 tysiąca kroków. To w praktyce oznacza przyzwyczajenie się do regularnych spacerów. Aż tyle i tylko tyle.
5: Pogoda taka sobie dzisiaj w kratkę. Trochę chmur, trochę przejaśnień, trochę deszczu, dużo wiatru, chalny w końcu wieje. Na termometrach dzisiaj do 12 stopni w Zakopanem.
6: A jutro dużo chmur i dużo deszczu. To na pewno parasol na wyposażeniu obowiązkowym. No i jutro w Zakopanem też chłodniej, maksymalnie 4 stopnie na plusie. Pierwsze popołudnie już za nami, poniedziałkowe popołudnie, 11 maja w kalendarzach. Jak do tego doszło, że już tutaj prawie połowa maja? Ja nie wiem.
5: Za chwilę wakacje.
6: Za chwilę święta.
5: Ale zanim święta i wakacje, to u nas najlepsza muzyka w Radiu Alex. Gypsy Kings na początek, za chwilę też Sigala.
7: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Blue System, Shame, Shame, Shame. To jest muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Alex. A teraz u nas trochę o pielęgnacji. O, Martyna nadstawia ucha.
1: No, mów.
0: O pielęgnacji zieleni w mieście,
1: ach,
0: Martynka.
1: No tak. Faktycznie. W Zakopanem pielęgnowana będzie zieleń miejska. Czeka na to 120 drzew. No a w programie między innymi badania ich stanu po zimie i nasadzenie kolejnych 243 drzew i ponad 600 krzewów.
0: No pięknie, zieleni nigdy zbyt wiele. Działania prowadzone są m.in. na Równi Krupowej oraz przy ulicach Kościuszki, Kościelnej, Tetmajera, Sienkiewicza i Zamojskiego. Jeżeli mijacie tam aktualnie pracowników służb komunalnych, no to słuchajcie, pozdrówcie ich od nas, a drzewo to przytulcie.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Castorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: O tej porze sprawdzam raporty pogodowe, jak sytuacja w górach.
9: Na Kasprowym 7 stopni powyżej zera, uwaga, pochmurno i burze. Jutro pochmurno z opadami śniegu i deszczu. Morskie Oko plus 8 aktualnie, też zagrożenie burzami. Jutro 6 stopni maksymalnie i także opady śniegu i deszczu. Polana Chochołowska plus 9 aktualnie, chmury, zagrożenie burzami, także jutro zagrożenie burzami, no i także opady różnego rodzaju. Hala Gąsienicowa plus 12 aktualnie, jutro plus 10 i także pochmurno z opadami deszczu.

0: Tu Radio Alex po południu, czas na kroniki kryminalne, czyli CSI pod Halle. Konia z rzędem temu, kto wyjaśni, jak doszło do kradzieży koni w mieście. Ze stajni wyprowadzono i uprowadzono, słuchajcie, cztery klacze i źrebaka.
1: Uwaga, uwaga, podajemy rysopis porwanych. Klacze zimnokrwiste w typie sztumskim, maści karej, gniadej i brudno-kasztanowej z gniadym źrebakiem, a także jedna kara klacz śląska. Podobno sprawcy mieli poruszać się drogą techniczną wzdłuż Zakopianki, początkowo w kierunku Trutego i Ludźmierza.
0: Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, policja i Małopolski Związek Hodowców Koni czekają na informacje. Namiary mamy w naszym portalu, a tego, co ukradł, to niech koń kopnie.
2: Radio Alex.
3: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
7: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
8: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139
9: 80. Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 40%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
4: Po reklamie.
5: Radio A.

0: takie rytmy w poniedziałkowe popołudnie i takie daty również przed nami. Tego dnia w 1995 roku miała miejsce premiera filmu sensacyjnego Młode Wilki w reżyserii Jarosława Żamojdy. No i tak myślę, że to naprawdę był taki kinowy hicior. Tacy, wiesz, no, szybcy, wściekli po polsku.
1: Pięknie. A te Młode Wilki piękne, takie przystojne i takie męskie dziewczyny się zachwycały, a jeszcze te ich hasła typu nie było żadnego wczoraj, nie ma żadnego jutro, jest tylko dziś. No właśnie, a dziś poniedziałek, 11 dzień maja, za chwilę wiadomości.
2: Nietypowa interwencja strażaków na cmentarzu w wiadomościach Radia Alex o 14. Wrócimy do Poronina, gdzie pod mężczyzną załamał się grobowiec. W nocy zaczął wiać halny. Pytamy, jak się czujecie?
3: No czasem zdarza się troszkę nerwowych więcej klientów.
2: Maksymalne ceny paliw w dół. Posłuchajcie, ile zapłacimy jutro na stacjach paliw. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
4: Radio Alex.
5: Reklama.
6: Staszek, twój dom nowy?
7: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
6: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
7: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
6: Oleś musiał zapłacić?
7: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
6: Daj numer do Eko Podhale.
7: 733 049 049.

0: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Tak już jest.

0: promocją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: I to już godzina 14 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
3: Joanna Mielimonka, zapraszam. Pod mężczyzną załamała się płyta grobowca w Radiu Alex. O 14 wracamy do nietypowej interwencji strażaków na cmentarzu w Poroninie. Do niebezpiecznego zdarzenia doszła wczoraj po południu. Do strażaków przebywających w remizie zgłosiła się kobieta, informując, że na cmentarzu pod mężczyzną załamała się betonowa płyta grobowca. Na miejsce natychmiast skierowano zastęp OSP. Strażacy przy użyciu drabiny ewakuowali poszkodowanego z wnętrza grobowca i udzielili mu pierwszej pomocy. Następnie mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Strażacy zabezpieczyli również uszkodzony grobowiec.
4: Twoje sprawy.
3: W nocy zaczął wiać halny, silne podmuchy i spadek ciśnienia różnie działa na mieszkańców Podhala i przebywających tu turystów. O wasze samopoczucie pytała nasza reporterka.
5: Zazwyczaj mnie głowa boli, ale dzisiaj jest okej.
6: Odczuwa pan te porywy halnego?
7: No troszeczkę są silniejsze jak wczoraj. Nie ma nic. Dobrze się czuję. Przyjechał na wypoczynek, to się dobrze czuje tutaj.
6: Jak tam samopoczucie przy halnym? Jak sprawują się klienci?
5: No czasem zdarza się troszkę nerwowych więcej klientów.
8: Zazwyczaj jestem spokojnym człowiekiem, natomiast kiedy zbliża się halny, pierwsze podmuchy, to wtedy człowieka pewne rzeczy denerwują bardziej niż zwykle, zwłaszcza jakieś takie zachowania osób innych, czy na drodze, czy w innych okolicznościach. No i wtedy no myślę, że podnerwowanie jest zdecydowanie większe. W czasie samego halnego już jest okej. Dobra energia do działania i tutaj nie ma żadnych stanów depresyjnych znowu jak u niektórych. Wręcz odwrotnie.
3: Z turystami i mieszkańcami Zakopanego oraz Pawłem Parzuchowskim, kierownikiem statycznej w Zakopanem.

0: Płótna, które było malowane przez wielu artystów młodopolskich w kawiarni Paon, to kawiarnia znajdowała się naprzeciwko Teatru Miejskiego, dzisiaj imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. I tam w tym Paonie Stanisław Przybyszewski, Stanisław Wyspiański pisali różne swoje przemyślenia, malowali swoje jakieś z pamięci obrazy, widoki, a Jan Kasprowicz napisał: poezja jest wszystkim.
1: Mówi Adam Organisty, kurator wystawy pod tytułem Poezja jest wszystkim. Uniwersalny cytat zainspirował uczniów, profesorów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rzeźby, obrazy i instalacje będzie można zobaczyć aż w 3 miejscach na samej harendzie. W sierpniu wystawa trafi do Miejskiej Galerii Sztuki na Krupówkach. Tyle na teraz ode mnie. Za godzinę rzadkie pożary lasów w powiecie tatrzańskim. Plagą są pożary łąk i nieużytków. Teraz już Ewa Kwaśna i ciąg dalszy wiadomości w Radiu Alex.
2: Dziś prokuratura ma wystąpić do ambasady Stanów Zjednoczonych z pytaniem o Zbigniewa Ziobrę, który z Węgier wyjechał do USA, informuje rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Wiadomo natomiast, że zapowiadanego na dziś wniosku o ekstradycję nie będzie. Krzysztof Zasada teraz z nowymi informacjami. Krzysztofie, czego ma dotyczyć pytanie do amerykańskich władz?
3: Na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro, a także drugi z podejrzanych w aferze Funduszu Sprawiedliwości, Marcin Romanowski, którym cofnięto polskie paszporty, mieli wyjechać z Węgier do Stanów? Między innymi, czy otrzymali amerykańskie wizy, mówił prokurator Nowak.
4: Jeżeli tak, to kiedy, na jakiej podstawie, jakiego rodzaju wizy? No i drugie pytanie, czy te osoby przekroczyły granicę Stanów Zjednoczonych? Jeżeli tak, to gdzie są?
3: Na razie natomiast nie ma podstaw, by występować do USA z wnioskiem o ekstradycję Ziobry.
4: Podstawową przesłanką w naszej ocenie to jest prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.
3: A sąd wypowie się w tej sprawie dopiero 8 września. Poza tym prokuratura bada, czy ktoś pomagał Ziobrze w kolejnej ucieczce. Za pomoc w unikaniu wymiaru sprawiedliwości grozi 5 lat więzienia.
2: Policja szuka złodziei, którzy napadli nad ranem na sklep jubilerski w Gliwicach. Pan Marcin Buczek. Marcinie, co do tej pory ustalono?
5: Policja dostała w tej sprawie zgłoszenie około 3:00. Napad był w jednej z gliwickich galerii handlowych. Napastnicy najpierw dostali się do środka centrum handlowego, a potem sforsowali zabezpieczenia w sklepie jubilerskim. Po napadzie uciekli. Napastników najprawdopodobniej było kilku. W tej chwili trwa ustalanie, co dokładnie skradziono. Policjanci cały czas są w miejscu napadu i zbierają wszelkie pozostawione tam ślady.
2: Maksymalne ceny paliw w dół. Minister energii zatwierdził nowy urzędowy cennik. Od jutra benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. To 5 groszy mniej niż dzisiaj. Większą obniżkę zobaczymy przy dystrybutorach z olejem napędowym. Jutro zapłacimy o 10 groszy mniej, czyli 6 zł 93 grosze maksymalnie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Do końca dnia zachmurzenie zmienne w Zakopanem, opady deszczu i lokalne burze niewykluczone. 12 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie poniedziałku.
8: A jutro chmury w roli głównej, z tych chmur opady deszczu. Jutro też spore ochłodzenie, maksymalnie do stopni 4.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Mówiliśmy o tym, że o tej porze poniedziałek da się już lubić. No to mamy nadzieję, że to nie tylko teoria, ale też praktyka. A w razie czego to dokładamy kolejne tutaj muzyczne perełki.
7: Proszę bardzo, Aqua na dobry początek w Radiu Alex. Za chwilę też Trebunie Tutki.
9: Radio.

0: To Radio Alex po południu, teraz czas na barszcz.
1: A nie ma rosołu? Bo ja chyba wolę rosół, wiesz?
0: Martyna, barszcz Sosnowskiego. Ta paskuda znowu była widziana na Podhalu, więc gmina Jabłonka przypomina, że to roślina niebezpieczna, której kontakt ze skórą może powodować poważne oparzenia, reakcje alergiczne i trudne do wyleczenia zmiany skórne.
1: I stanowi również zagrożenie dla środowiska, ponieważ wypiera rodzime gatunki roślin. Zatem, drodzy właściciele nieruchomości, do waszych obowiązków należy pilnowanie, czy barszcz na przykład nie rozlał się na pobliskie łąki czy działki. No i jak tylko się pojawi, to trzeba go z karty usunąć z zachowaniem szczególnej ostrożności.
0: A jak to zrobić? O tym czytajcie na radioalex.com.pl.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Cappuccino, caffè latte.
8: Co robisz?
7: Trenuję, zamawianie kawy McCafé za siódemkę. Już od

0: na 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi cenę każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: 15,99. Już jutro w KFC.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
3: Jakiś brud tu chyba na monitorze się pojawił, bo to niemożliwe. No, przed jedynką taka kreska jest.
4: Nie wiem. U mnie to samo, ale ja też
3: nie,
4: tutaj
3: dajcie spokój.
4: O czym nie wierzę.
3: Wracają poranne przymrozki.
4: Och, no dokładnie tak. No i temperatura spada i będzie spadać. Jutro okolice 4 stopni na plusie. No ale z drugiej strony to pierwsze z zimnych ogrodników, także tutaj powiedzenie nam się sprawdza. Kiedy poprawa pogody w Zakopanem? W tym tygodniu chyba nie.

0: piosenka wybrana dla ciebie w Radio Alex wraca za chwileczkę, a teraz o tym, że meteopaci w Zakopanem lekko nie mają. Nie dość, że pogoda taka sobie, biometr fatalny, to jeszcze ten halny. Jako meteopata to ja powiem, co mi dolega, dobra? Bóle głowy, osłabienie, senność, uczucie zmęczenia, ociężałość, bóle stawów i mięśni i problemy z koncentracją.
1: Mariusz, spokojnie, nie jesteś sam.
2: Bardzo takie smutne to samopoczucie.
3: A spotkała się pani z kimś, kto jest rozdrażniony z powodu halnego, nerwowy troszkę?
2: Tak, ja akurat mam praktyki w salonie fryzjerskim, więc dość często spotykam się z klientami, na których tak działa halny.
3: To co, musimy jakoś przeczekać?
2: Tak.
3: Jak się pani dzisiaj czuje?
4: Ja bardzo dobrze.
3: Lubi pani, jak wie?
4: Nie lubię, bo zazwyczaj mnie głowa boli, ale dzisiaj jest okej.
3: Ale jak się pan czuje? Jakieś bóle głowy? Nie. A może energia pana rozpiera?
5: Nie ma nic. Dobrze się czuję. Przyjechałem na wypoczynek, to się dobrze czuję tutaj.
6: Ja zawsze się dobrze czuję, więc...
3: Czyli należy pani do tych, którzy mają skrzydła,
6: uranu. Chodzą do życia.
3: Jak tam samopoczucie przy halnym? Jak sprawują się klienci?
7: No czasem zdarza się troszkę nerwowych więcej klientów.
3: A pani jak się czuje?
7: Ja jestem bardzo spokojna przy halnym.
3: Nie rusza panią?
7: Nie.
3: Noc przez pana.
7: Oczywiście.
1: Z mikrofonem Radia Alex na ulicach Zakopanego pojawiła się Beata Deniz-Jastrzębska. Bardzo dziękujemy.
8: Radio Alex.
9: Reklama.
10: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Pod Tatrzeńska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl

0: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.
8: Radio Aleks.

0: Jedynka wybrana na poniedziałkowe popołudnie. Kolejne ciekawe daty, dokładnie tego dnia w 1981 roku na londyńskim West Endzie odbyła się premiera musicalu Koty Andrew Lloyda Webbera.
1: Ach, szkoda, że nie zrobiono potem musicali o psach, koniach czy pancernikach. No chyba, że zrobiono, a ja nic o tym nie wiem.
2: Przestępcza para jest już w tymczasowym areszcie. W wiadomościach Radia Alex o 15:00 o zatrzymaniu sprawców napadu w Kluszkowcach. Będzie także Podhale zagrożone leśnymi pożarami. Tymczasem jest śledztwo w sprawie drona, którego w sobotę znaleziono w polu rzepaku we wsi Osieka pod Bartoszycami. Joanna Mielibonka, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608 599 370 lub 724 507 591.
5: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: O reklamie.
1: Jest 15, poniedziałkowe popołudnie, czas na wiadomości.
2: Joanna Mielimonka, zapraszam. Tymczasowy areszt dla sprawców rozboju w Kluszkowcach. Para ma na koncie także kradzież z włamaniem i inne przestępstwa. Do zdarzenia doszło tydzień temu, jak ustalili śledczy. 28-latka mieszkanka powiatu tatrzańskiego i jej 23-letni znajomy z powiatu nowotarskiego zaatakowali kobietę i mężczyznę. Sprawcy użyli niebezpiecznych narzędzi, w tym pałki, paralizatora oraz gazu pieprzowego. Pokrzywdzeni doznali licznych obrażeń. Ustalono również, że ta sama para odpowiada za kradzież Audi, do której doszło kolejnej nocy na terenie powiatu nowotarskiego. Skradzionym pojazdem jeździli po Podhalu, używając tablic rejestracyjnych pochodzących z innego samochodu. Do zatrzymania podejrzanych doszło w Maniowach. Nie obeszło się bez problemów. Podejrzani podjęli próbę ucieczki, mieli przy sobie także narkotyki. Za popełnione przestępstwa grozi im wieloletnie więzienie. Na razie trafili do aresztu na 3 miesiące.
3: O tym się mówi w regionie.
2: Trwa wyjaśnienie przyczyn olbrzymiego pożaru lasów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Tymczasem Instytut Badawczy Lasów na bieżąco uaktualnia mapę terenów leśnych zagrożonych pożarami. Podhale ze względu na swoją specyfikę z reguły jest oznaczone jako rejon nieobjęty prognozowaniem.
9: Zdarzają się, na szczęście bardzo, bardzo rzadko. Mieszkamy na terenie, gdzie wilgotność w lasach jest bardzo duża, więc nie mamy problemów takich, jak widzimy chociażby teraz w powiecie biłgorajskim. Ta specyfika lasów jest zupełnie inna. Zdarzają się pożary traw, nieużytków. No też mieliśmy 2 przypadki pożarów na obszarach leśnych. To są typowe pożary koron, że pożary wierzchołkowe. U nas takie pożary się nie zdarzają. Jeżeli dochodzi do takiego zdarzenia, to zazwyczaj jest to pożar zarośli, pożar ściółki leśnej na obszarze leśnym.
2: W kwietniu strażacy kilkanaście razy wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków, mówi Andrzej Król-Łęgowski, rzecznik Straży Pożarnej w Zakopanem.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: W Radiu Alex czas na sport. W sobotę z udziałem Katarzyny Niewiadoma Finej zakończył się 7-dniowy wyścig kolarski Vuelta Espania. Już za chwilę informacje, jak w tej rywalizacji wypadła ochotniczanka. Będą też dwa wydarzenia w Szaflarach i Nowym Targu.
10: Kasia zajęła w klasyfikacji generalnej hiszpańskiego wyścigu 8 miejsce. W tym 7-etapowym ściganiu zwyciężyła Hiszpanka Paula Blasi przed Holenderką Anną van der Breggen i Francuską Marion Binel. Kobiecy odpowiednik Vuelta a Espania jest organizowany od 2015 roku w różnej formule. W tegorocznej edycji nie wystartowała zwyciężczyni w dwóch ostatnich latach, Holenderka Demi Vollering. Sprawdźcie, trwają zapisy do wiosennego

0: Polsce.
1: To była Asia Chmiel. Dziękuję za relację. I na koniec jeszcze pilna informacja od strażaków. Przed 14 w jednej z restauracji na Krupówkach zapaliły się sadze w kominie. Jak powiedział nam rzecznik Zakopiańskiej Straży Pożarnej Andrzej Król-Łęgowski, zapaliły się sadze w kominie, który służył do odprowadzenia dymu i ciepła z pieca od pizzy. W lokalu panuje duże zadumienie. Wszyscy klienci i personel zostali bezpiecznie ewakuowani. Strażacy monitorują sytuację. Poruszanie się deptakiem w tym rejonie może być utrudnione. W Radiu Alex pozostałe informacje i Ewa Kwaśny.
2: Wszczęto śledztwo w sprawie drona obserwacyjnego, który prawdopodobnie przyleciał z obwodu Królewieckiego w Rosji. Maszynę znaleziono w sobotę w miejscowości Osieka koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co będą badać śledczy?
3: Sprawą zajmuje się 8 Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Śledczy sprawdzać będą m.in. kiedy i w którym miejscu doszło do przekroczenia polskiej granicy. Według moich informacji to pierwszy tego typu obiekt znaleziony w Polsce. Jego analiza może być cenna dla naszego wojska.
4: Obiekt został w całości podjęty i zabezpieczony. Jak ustalono, jest to dron typu rozpoznawczego. Nie był on uzbrojony.
3: Powiedział mi Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Dron został znaleziony na polu około 20 km od granicy z Rosją.
2: Analiza tekstu źródłowego oraz do wyboru opowiadanie albo przemówienie. Za ósmoklasistami pierwsza część egzaminu. Dziś to był język właśnie polski.
5: Nie było normalnej lektury, tylko dali jakiś losowy tekst.
2: I poradziłaś sobie?
5: Myślę, że tak. I było też łatwo, bo było przemówienie, a nie rozprawka. O tym, że każdy może kształtować swoją przyszłość.
2: To na co się powołałaś?
5: Na opowieść wigilijną i na kamienie na szaniec.
6: Ja opowiadanie pisałem. Trzeba było napisać, jak spędzało się dzień z bohaterem i mieliśmy tam dać jakiś przedmiot, którym znaleźliśmy.
7: O niezwykłych właściwościach.
6: Tak jest.
2: Pozostała część? Prosta, łatwa, tego się spodziewaliście?
6: Prosta. Tylko były niektóre rzeczy, których jakoś nas zaskoczyły.
2: Z ósmoklasistami ze szkoły podstawowej nr 29 na warszawskim Powiślu rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Jutro przed młodzieżą matematyka, a pojutrze język obcy. I na koniec tych faktów jeszcze niezwykłe odkrycie po 91 latach. Światło dzienne ujrzał nieznany dotąd film z pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego. Unikatowe nagranie trafiło do Narodowego Archiwum Cyfrowego.
8: Przeglądamy dla Was mapy pogodowe dla Zakopanego i co my tutaj widzimy? Góra wody jutro nam spadnie na głowę, tak zapowiadają fachowcy od Aury.
9: A w środę już niekoniecznie. W środę znów przejaśnienia i rozpogodzenia. W tym tygodniu w ogóle taka pogoda w kratkę. Na termometrach dzisiaj 12 stopni na plusie, jutro już tylko 4. Meteopaci łatwo nie mają, o tym już wspominaliśmy, ale zawsze możemy się ratować, prawda? Dobrą kawą na przykład i dobrą muzyką przede wszystkim.
8: O czym to? Jako meteopata straciłem koncentrację, przepraszam bardzo. Ale już patrzę, już wiem co zagramy, The Course teraz. Za chwilę też Boys i Jesteś Szalona w Radiu Alex.

0: No to co, chyba pora obiadowa, prawda? Co tam u was dzisiaj na talerzu? Pytam, bo my polecamy coś z naszej radiowej kuchni. W weekend do naszego portalu wjechał przepis petarda. Słuchajcie, zapiekana bułka ze szparagami i jajkiem.
1: I nie dość, że wygląda jak naprawdę ekskluzywne danie serwowane w paryskiej restauracji. Smakuje jeszcze lepiej, a robi się go szybciej niż na przykład znalezienie miejsca do parkowania pod galerią handlową. Naprawdę, poważnie.
0: A Martyna, a czy to prawda, że po szparagach to wiesz, że tam po wizycie w toalecie taki dziwny zapach się unosi?
1: Nie, błagam cię. Nie wiem, o czym mówisz.
0: No to smacznego.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
3: Przeglądamy pogodowe plany dla Zakopanego na ten tydzień. No i wygląda na to, że jutro to takie najsłabsze ogniwo. Jutro dużo chmur i dużo opadu deszczu.
4: Zwłaszcza o poranku ostrzegają fachowcy od aury. Intensywne to mogą być opady. Proszę na siebie uważać. Więcej słońca w Nowym Targu czy w Zakopanem we środę.

0: Tu Radio Alex w poniedziałkowe popołudnie, byle do...
1: wakacji, wiadomo.
0: To też,
1: tak.
0: Ale byle do...
1: Do lata, Mariusz, to też fajnie.
0: Martyna, to też, ale byle do jesieni, słuchaj.
1: Do jesieni?
0: To hasło przyświeca fanom sportów zimowych.
1: Ach, no
0: dlaczego?
1: Tak.
0: Ano dlatego, że najbliższe jesieni właśnie do użytku oddany zostanie nowoczesny kompleks do treningów narciarstwa biegowego i nartorolkowego przy szkole podstawowej w Podczerwonym.
1: Dokładnie tak. Informujemy o tym w naszych wiadomościach, że zakończono już większość robót ziemnych i kluczowy etap budowy obiektu narciarskiego. Na terenie inwestycji powstają również pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią i boisko wielofunkcyjne. No a to wszystko dla dzieci i młodzieży, a także dla lokalnych klubów sportowych.
0: No tak, nie jestem dzieckiem, ani do młodzieży też się nie zaliczam, ale się cieszę, bardzo się cieszę.
1: Jak dziecko.
0: Zatem byle do jesieni.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
6: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: O tej porze u nas kolejna ważna data, rok 1947. Na jednym z włoskich torów wyścigowych zadebiutował pierwszy samochód marki Ferrari. To był model 125S. Słuchajcie, powstały tylko dwa egzemplarze. Jaka to była maszyna?
1: A propos samochodów starych, dobrze, że mówisz, no mój muszę odebrać od mechanika. Ale zostawiamy już temat starych samochodów, polecamy nowe wiadomości.
2: Śmiertelny wypadek na parkingu w Cyrli w Zakopanem. W wiadomościach Radia Alex o rozpoczynającym się właśnie śledztwie prokuratury w sprawie tej tragedii. Będzie także most w Szaflarach i utrudnienia dla kierowców. Związkowcy tymczasem w biurach senatorów to akcja w związku z ewentualnym referendum dotyczącym Zielonego Ładu. Joanna Mieli-Bąka, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
5: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
0: Poniedziałek, 11 dzień maja, 16 na zegarach. O tej porze mamy dla Was wiadomości.
2: Joanna Mieli-Bąka, zaczynamy. Jest śledztwo w sprawie śmierci 7-letniego dziecka na Cyrli w Zakopanem. Jak już wiecie z Radia Alex, w niedzielę doszło do tragicznego wypadku. Kierowca samochodu osobowego podczas wyjeżdżania z parkingu. Mimo natychmiast udzielonej pomocy chłopiec zmarł w szpitalu. Prokuratura rejonowa w Zakopanem wyjaśnia okoliczności i przebieg wypadku.
8: Według ustaleń prokuratury kierowca samochodu osobowego podczas wyjeżdżania z parkingu najechał przednim kołem pojazdu na 7-letnie dziecko, które siedziało na ziemi przed maską innego pojazdu. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że ani kierujący, ani pasażer nie zauważyli chłopca. Rodzice dziecka oraz kierujący samochodem byli trzeźwi. Ciało chłopca zabezpieczono do badań sekcyjnych. Obecnie podejmowane są dalsze czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności i przebiegu tego tragicznego w skutkach zdarzenia.
2: Mówiła Beata Denis-Jastrzębska. Dziękuję za te informacje.
9: O tym się mówi w regionie.
2: Teraz Szaflary i most na Białym Dunajcu z powodu swojego złego stanu technicznego został zamknięty z dnia na dzień. W weekend ciągle jeszcze nie było informacji o możliwości jego objazdu. Zaskoczeni kierowcy sami musieli szukać trasy objazdu.
10: Co tutaj się dzieje?
8: Trzeba się wycofać i objazdem jechać.
10: No to trudno.
11: No chcieliśmy przez most w ogóle do Szaflar, do Nowego Targu. No jestem bardzo zaskoczony, nie wiem dlaczego. I niedawno tu przejeżdżałem i dało się przejechać radzi.
8: No tak, a tutaj też jest objazd, no. Do centrum nie można wjechać.
11: No to którędy teraz? Wracać się trzeba do Gronkowa? No nie wiem.
12: Jak stąd wyjechać?
8: No to jest dobre pytanie, tam były znaki, że nie można chyba tutaj wjeżdżać.
12: Nie ma znaków żadnych, że tu nie można wjeżdżać. Przyjechaliśmy stąd i wracać którędy? Nie mam pojęcia.
8: To musi pan zawrócić i przejechać przez Gronków, Bór. Tam będzie trasa do Nowego Targu.
12: przez Gronków i Bur, no chyba ich poszalało.
2: Z kierowcami rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. A w związku z decyzją Powiatowego Zarządu Dróg o zamknięciu mostu w ciągu ulicy Suskiego, gmina Szaflary poinformowała o możliwości dojazdu do centrum przez teren jednej z firm. Przejazd jest możliwy od dziś całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Przejazd dotyczy także transportu zbiorowego, autobusami komunikacji publicznej. Istnieje również możliwość przejazdu drogą wzdłuż term Szaflary.
9: Ci w Radiu Alex.

0: Radiu Alex. Teraz pozostałe informacje i Ewa Kwaśny.
1: Policja bada, czy ktoś powinien odpowiedzieć za pomoc w ucieczce adwokata Pawła K., skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Postępowanie w tej sprawie wszczęła policja w Chrubieszowie na Lubelszczyźnie. To tam ścigany, który zasłynął nazwanie samochodu swych ofiar trumną na kółkach, ukrył się przed odsiadką i w zeszłym tygodniu został zatrzymany. Na linii Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co konkretnie mają badać policjanci?
2: Muszą szczegółowo ustalić przebieg ucieczki Pawła K., który nie stawił się w więzieniu, aby odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności. Wiadomo, że skazany kilkukrotnie zmieniał miejsce pobytu. Schronienie znajdował w różnych lokalach. Śledczy muszą wyjaśnić, czy ktoś pomagał mu szukać tych mieszkań, czy ktoś go przewoził z miejsca na miejsce, czy wynajmujący lub właściciele nieruchomości wiedzieli, że jest poszukiwany, no i nie powiadamiali organów ścigania. Badana będzie też rola żony prawnika w tej ucieczce. Jak jednak usłyszałem, jeśli okazałoby się, że pomagała mężowi, nie będzie podlegała karze, bo zgodnie z przepisami ukarać nie można osoby najbliższej.
1: Biura senatorskie w Katowicach, oblegane przez delegacje związkowe. Związkowcy pojawili się tam gdzieś w sprawie głosowania dotyczącego ewentualnego referendum związanego z Zielonym Ładem. Senatorom zostawili petycję.
3: Jak się nic nie zmieni, to tak naprawdę naszego przemysłu motoryzacyjnego nie będzie. Naszego hutnictwa nie będzie. Polskiej energetyki nie będzie. Będziemy płacić ogromną kasę za energię sprowadzaną z zagranicy.
4: Wręczacie taką maskotkę, zieloną żabę. Ten Zielony Ład to taka zielona żaba?
5: No tak mniej więcej. Jakaś symbolika, ma być na zielono, nie znalazłem zielonego słonia, to przyszedłem zieloną żabę.
6: To jest bardzo proste. Senatorom w całej Polsce w zasadzie dzisiaj wręczamy petycję, w których wnioskujemy do nich, żeby 20 lub 21 maja, bo wtedy będzie obratował Senat nad wnioskiem pana prezydenta dotyczącym referendum w sprawie polityki klimatycznej, odważyli się głosować za.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Wieczorem i w nocy w Zakopanem zachmurzenie umiarkowane i duże, nad ranem opady deszczu, no i nad ranem, słuchajcie, cieplutko, bo 7 stopni Celsjusza, a po południu już tylko nie. 2, 3.
9: Dokładnie tak. No i jutro zachmurzenie duże w ciągu całego dnia, do tego chwilami intensywne opady deszczu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Poniedziałek od samego rana, 11 dzień maja, 16 za nami. Zatem przypominamy, kto dzisiaj celebruje imieniny.
9: Na liście Ignacy, Franciszek, Miranda. To do nich wpraszamy się na imieninową kawkę.
8: Ale nie przychodzimy z pustymi rękami. Mamy prezenty muzyczne w Radiu Alex. Inner Circle, teraz After Party. Za kilka chwil.
10: Radio.

0: Radio Alex popołudniową porą. No to tak, czapka jest, szalik jest, ciepła kurtka wyciągnięta ponownie
1: z szafy. A ty wybierasz się na biegun północny, czy o co chodzi?
0: Nie, Martyna, no słyszałem, że do nas wracają przymrozki, a wraz z nimi opady śniegu.
2: W nocy z wtorku na środę mogą lokalnie się pojawiać takie opady, no i wtedy temperatura miejscami spadnie do wartości ujemnych, pojawią się przymrozki, na to uważajmy. Natomiast nie powinny przenieść pokrywy, jak to nieraz w maju bywało. Tak dla porównania, śnieg w maju nie jest niczym nadzwyczajnym tutaj w Zakopanem chociażby. Zdarza się raz na kilka lat. W roku 66 na przykład spadło go w maju 25 cm. Natomiast w ciągu dnia dosyć pogodnie. Lokalnie mogą pojawić się słabe opady deszczu. A w Tatrach śniegu. Temperatura nadal dosyć niska. W środę 8-9 stopni tutaj pod Tatrami.
1: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteo w Zakopanem.
3: Radio Alex.
4: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.

0: 12,99. Już jutro w KFC.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
3: O tej porze sprawdzamy raporty pogodowe, jak sytuacja w górach.
4: Na Kasprowym 7 stopni powyżej zera, uwaga, pochmurno i burze. Jutro pochmurno z opadami śniegu i deszczu. Morskie Oko plus 8 aktualnie, też zagrożenie burzami. Jutro 6 stopni maksymalnie i także opady śniegu i deszczu. Polana Chochołowska plus 9 aktualnie, chmury, zagrożenie burzami, także jutro zagrożenie burzami, no i także opady różnego rodzaju. Hala Gąsienicowa plus 12 aktualnie, jutro plus 10 i także pochmurno z opadami deszczu.

0: Czekaliśmy się, doczekaliśmy. Ruszył najbardziej zwariowany konkurs piosenki, czyli 70. Eurowizja.
1: I wczoraj w sercu Wiednia na turkusowym dywanie artyści pojawili się w strojach wieczorowych, pozowali do zdjęć i odpowiadali na pytania dziennikarzy. No a wśród nich była nasza reprezentantka, czyli Alicja Szemplińska. Wyglądała naprawdę przecudnie w białej sukni w otoczeniu tancerzy ubranych na czarno. No i zobaczymy i usłyszymy ją przede wszystkim jutro w pierwszym półfinale z piosenką Pray.
0: I to będzie późny występ na liście liczącej 15 artystów. Ala wystąpi z numerem 14. A i po oficjalnej próbie głosowali fani Eurowizji i dali jej 10 miejsce. No, co aktualnie oznacza awans. Oby tak było. Trzymamy kciuki.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio A.

0: Za chwilę 17, no to co? Poniedziałek zaliczony, jutro wtorek, jutro dzień Eurowizji, ale także dzień limeryków. No jakby połączyć te dwie okazje,
1: ja
0: to
1: wiem,
0: proszę,
1: ja wiem, co
0: wychodzi.
1: Będzie. No słuchamy.
0: W Wiedniu Alicja mikrofon chwyci, swym głosem całą Europę zachwyci. Półfinał to wstęp, zwycięstwo możliwe, Prej będą nucić nawet emeryci.
1: No oby tak było. Póki co my nucimy do widzenia, do rychłego zobaczenia. Martyna Wachtarczyk,
0: Mariusz Ryszka,
1: do usłyszenia.
0: Do jutra, pa, pa.
2: Próba wysadzenia bankomatu pod Wielką Krokwią. W wiadomościach Radia Alex o 17 wrócimy do tego tematu. Będzie także prośba o pomoc w ustaleniu sprawcy bądź sprawców kradzieży koni. Groźny wypadek pod Lublinem. Bus zderzył się z osobówką. Wśród poszkodowanych są dzieci. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
13: Poniedziałek, 11 maja i 17 na zegarach w Radiu Alex. Czas sprawdzić najnowsze wiadomości. Posłuchajmy.
2: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Próba wysadzenia bankomatu w Zakopanem nad Ranem na ulicy Bronisława Czecha pod Wielką Krokwią. Nieznani sprawcy próbowali wysadzić urządzenie. Na miejsce wezwano służby.
14: Dzisiejszej nocy nieznani sprawcy uszkodzili wolno stojący bankomat znajdujący się przy ulicy Piłsudskiego w Zakopanem. Teraz na miejscu zdarzenia pracują śledczy, technicy kryminalistyki. Przyjechali również biegli z laboratorium kryminalistycznego z Krakowa. Policjanci zabezpieczają ślady, analizują nagrania, monitoringu i innych. Zadaniem jest teraz ustalenie wszelkich okoliczności tego zdarzenia i doprowadzenie do zatrzymania sprawców.
2: Informował rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Mieszkańcy z niepokojem przyglądali się całej sprawie.
15: Za 23 widziałam, jak przyjechała policja i taśmy rozkładali. W ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Wyszłam, ale nie widziałam jej.
16: Musiał być huk, bo widać, że bankomat jest uszkodzony.
15: Tu jest część jeszcze.
16: Jeszcze nawet kawałek leży na drodze właśnie.
15: Także nie wiemy.
16: Jest troszkę strach, że takie rzeczy się dzieją?
15: No jest, jest. No oczywiście, że tak. A było dość dużo ludzi. Przecież wczoraj, przedwczoraj, no to...
2: Usłyszała od jednej z mieszkanek nasza reporterka.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Zuchwała kradzież koni. Trwają poszukiwania sprawców przestępstwa. Na osiedlu Grel w Nowym Targu skradzione zostały 4 klacze oraz źrebak. Jak wynika z przekazanych informacji, sprawcy mieli poruszać się samochodem dostawczym drogą techniczną wzdłuż Zakopianki, początkowo w kierunku Trutego i Ludźmierza. Hodowcy apelują do mieszkańców o zachowanie czujności oraz sprawdzanie zapisów z kamer monitoringu w okolicy. Każda informacja mogąca pomóc w odnalezieniu zwierząt lub ustaleniu sprawców powinna zostać przekazana policji lub związkowi hodowców.
3: Radio Alex poleca.
2: Jak już wiecie z Radia Alex, po 2 latach przerwy wraca jedno z najpiękniejszych wydarzeń w regionie, czyli przednówek w Polanach. Do jutra przyjmowane są zgłoszenia udziału. Jak zwykle wydarzenie w Kościelisku ma charakter przeglądu, więc prezentacją przyglądać się będzie komisja artystyczna.
17: Obowiązywać będzie podział na kilka kategorii wykonawców, a nagrody w każdej z nich
4: to m.in. złoty, srebrny i brązowy zbyrcok. Są także te przyznawane przez wójta gminy Kościelisko, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej i prezesa oddziału Kościelisko Związku Podhalan. Spośród laureatów złotych zbyrcoków oraz głównych nagród regulaminowych jury rekomenduje osoby czy też grupy do udziału w sabałowych bajaniach, które odbędą się w lecie w Bukowinie Tatrzańskiej. Komisja konkursowa wysłucha uczestników w dniach 5 i 6 czerwca. Dzień później odbędzie się spotkanie finałowe, a więcej szczegółów na radioalex.com.pl.
2: To była Asia Chmiel. Dziękuję za relację.
3: Radio Alex ostrzega.
2: Pierwsze 10 dni maja było prawdziwie wiosenne. Niestety halny, który zaczął wiać w nocy, jest zwiastunem diametralnej zmiany pogody.
17: Halny, jak to halny zwiastuje pogorszenie pogody, dotrze ono do nas we wtorek. Zwłaszcza przed południem przejdzie taki pofalowany front atmosferyczny i strefa opadów, dosyć intensywny. Padnie kilkanaście milimetrów opadów, no i temperatura zdecydowanie spadnie. Tutaj na Podhalu o poranku będzie jeszcze 8 stopni, natomiast w ciągu dnia 6-5, no to dosyć niska temperatura jak na maj. Natomiast w Tatrach spadnie poniżej zera, nawet do minus 6 stopni wieczorem we wtorek. No i pojawią się w Tatrach opady śniegu. Tam przyrost pokrywy może sięgać nawet 15-20 centymetrów.
2: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem. Joanna Mielimonka, to wszystko ode mnie na teraz w Radiu Alex. Polecam jeszcze Wieczór Reporterów, to po godzinie 21. Teraz Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski i ciąg dalszy wiadomości.
18: 21 osób jest poszkodowanych i trafiło do szpitali po groźnym wypadku, do którego doszło w miejscowości Konopnica obok Lublina.
19: Samochód osobowy zderzył się tam z busem.
18: Jedno z aut z przeciwległy pas.

0: Gdańska grupa Szwedów dokonała na Norwegu rozboju z użyciem noża.
1: Napastnicy zostali zatrzymani na lotnisku chwilę przed wylotem do Göteborga.
0: Na linii Stanisław Pawłowski.
1: Staszku, jakie jest tło tej skandynawskiej sprawy w Trójmieście?
2: Norweg przyjechał do Gdańska wraz z kolegą na kilka dni. W środę wieczorem chodzili po pubach i klubach, a w jednym z lokali poznali grupę Szwedów. Według śledczych po wyjściu z klubu sytuacja zmieniła się w brutalny napad. Czterech mężczyzn otoczyło turystę, szarpało go i groziło nożem. Zabrali telefon i kartę płatniczą, a potem zmusili Norwega do podania PIN-u i wypłaty pieniędzy z bankomatu. Skradzioną kartą zapłacili w sklepie. W piątek policjanci zatrzymali podejrzanych na lotnisku w Gdańsku, kiedy czekali już na samolot do Szwecji. Mają od 17 do 23 lat. Jeden z nich przyznał się do kradzieży telefonu i karty. Pozostali nie przyznają się, jak mówi prokuratura, aby stosowali jakąkolwiek przemoc. Wszyscy trafili na 3 miesiące do aresztu. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia.
3: Deszczowy czas szykuje się i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Do tego na Podbeskidziu może być dzisiaj wieczorem oraz nocą burzowo, a w trakcie burz intensywne opady deszczu. No i do tego silny wiatr. Na termometrach w Zakopanem tej nocy piątka, szóstka w plusie. W Nowym Targu tej nocy spodziewajmy się 8 stopni, w Bielsku Białej 11. Jutro 11 to maksimum w Bielsku. W pierwszej części dnia jeszcze dużo deszczu, a po południu może nawet chwilę ze słońcem. Co do Podhala, no to niestety jutro przez cały dzień dużo chmur i przelotne opady deszczu. Ktoś to tak wymyślił, że po fajnym weekendzie zawsze przyjdzie poniedziałek. No i przyszedł, ale o tej porze, 6 minut po 17, to powoli jest już w odwrocie. A my dopiero zaczynamy program po godzinach w Radiu Alex. I to jakimi dźwiękami? Na początek Ale Farben, Baby Goodbye, Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry, zapraszam w Radiu Alex do 22.
4: Radio Alex.

0: Przyjdą takie czasy, po prostu lato przyjdzie, że i bez piżamy będzie się spało. Sin Pijama, Becky G i Nati Natasza w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. O lecie może dzisiaj nie będziemy wspominać, przynajmniej na razie, ale będziemy o ciekawych wydarzeniach, które u nas w najbliższym czasie, bo takich imprez pod chmurką coraz więcej, więc na pewno na nie będziemy spoglądać. Dzisiaj także kilka propozycji z show biznesu. Eurowizja w tym tygodniu. Będzie też dużo dobrej muzyki, żeby ten poniedziałek mijał nam, powiedzmy, bezinwazyjnie. Za chwilę w Radiu Alex Blue System, a później no idealna piosenka na poniedziałek. Relax, Take It Easy będzie miał dla nas Mika.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Dobrze wracać do tego świetnego numeru. To Alex Warren i jego najnowsza propozycja w radiu Alex Fever Dream. A nasza propozycja na fragment najbliższego weekendu to Noc Muzeów w Tatrzańskim Parku Narodowym. To w najbliższą sobotę, a mówię o tym teraz, bo na niektóre wydarzenia wcześniej trzeba się zapisać. Na przykład na warsztaty w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN Zakopane czy Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN Dolina Kościeliska. W planach w tym pierwszym miejscu zwiedzanie wystaw, sala odkryć dla dzieci, kącik plastyczny, gra terenowa i tak dalej. O wszystkich wydarzeniach będziemy Was w tym tygodniu w Radiu Alex informować. Zresztą w portalu radioalex.com.pl także. Noc Muzeów w sobotę, również i w Tatrzańskim Parku Narodowym. Polecamy. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733 049 049.

0: 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
2: Radio

0: Nieśmiertelny hit pani Sabriny Boys w Radiu Alex. Za chwilę będzie 18, będą wiadomości, będzie prognoza pogody, a po 18 będzie o muzyce i o sporcie związanym z muzyką. Ktoś wspiera klub piłkarski, z którym tak naprawdę ma niewiele wspólnego. Będzie też o dużej transakcji na rynku praw autorskich. Bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
2: Po reklamie.
0: Na zegarach jest już 18, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
5: Burza po imprezie techno na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
6: Dyrektor tej placówki przeprasza.
5: A Ministerstwo Kultury wyjaśnia, dlaczego doszło do organizacji głośnego koncertu.
6: Podczas hucznej i sobotniej zabawy na obszarze objętym ochroną konserwatorską zniszczono trawniki i krzewy, spłoszono też zwierzęta.
5: Michał Krasoń, Michale, co ustaliłeś w tej sprawie?
7: Ministerstwo Kultury nie wyraziło zgody na koncert, a nawet nie miało takiej możliwości, bo wniosek od organizatora nigdy nie wpłynął do resortu. Szkody ma ocenić konserwator zabytków, a minister Marta Cienkowska nie wyklucza wyciągnięcia konsekwencji wobec dyrekcji muzeum w Wilanowie.
8: Zobaczymy, co będzie w wyjaśnieniach. Ja już uruchomiłam naszych dyrektorów departamentów wczoraj. Już jesteśmy po konsultacjach z konserwatorem zabytków i wiemy, co tam się wydarzyło, jak wyglądał ten proces. O tyle jeszcze czekamy na informacje od pana dyrektora.
7: Wiadomo już, że zgodę na koncert wydał konserwator zabytków. W decyzji zobowiązał organizatora do przywrócenia terenu do stanu sprzed montażu sceny. Organizator z kolei zapewnia, że w ciągu kilku dni niezbędne naprawy zostaną wykonane.
5: Wielkie świętowanie w Zawierciu.
6: Bo to z tego miasta, przypomnijmy, w Województwie Śląskim jest drużyna, która zdobyła Mistrzostwo Polski w siatkówce.
5: Dlatego mieszkańcy nie kryją radości.
9: No, ogromna duma moim zdaniem.
10: Siatkówka dla mnie to jest, tak mnie trzyma, że normalnie rzucam inne prace, jak się to mówi, no nie?
11: No i świetnie. Bardzo mi się podobało, chociaż cały nie oglądałam. Ale super. Kibicuję z całego serca.
12: Tu wszyscy kibicują, rozumiem.
11: Myślę, że na pewno. Nawet tu bardzo, bo to jest jedyny sport, który nam się tutaj udaje.
12: Ludzie rozmawiają, tak? Dzisiaj?
11: Tak, rozmawiają. Oczywiście, że rozmawiają. Niektórzy po 3 razy mecz oglądali, także...
12: Już tyle razy?
11: Tak, także bardzo się cieszymy, jasne, że tak.
13: No super, grali cały sezon, należało im się jak najbardziej.
12: Zawiercie mistrzem, to brzmi dobrze, co? To
13: bardzo dobrze brzmi. Mam nadzieję, że będzie mistrzem Europy tak samo.
12: Spełnienie marzeń?
13: Jak najbardziej.
5: Z mieszkańcami Zawiercia bardzo szczęśliwie mi rozmawiał Marcin Buczek.
0: Burzowy front na razie daleko od Podbeskidzia, ale idzie właśnie w tę stronę. Pewnie za parę godzin dotrze. Co do Podhala, no to raczej bez burz dzisiaj wieczorem. Może nocą te burze gdzieniegdzie będą się na Podhalu pojawiać. Intensywnie popada i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Co do temperatury, to w Zakopanem tej nocy spodziewajmy się 5 stopni minimalnie. W Nowym Targu będzie 7, a w Bielsku Białej 8 stopni. Jutro niewiele cieplej niż w nocy, bo w Bielsku Białej 11 stopni, w Nowym Targu 8, a w Zakopanem 4 w plusie. 11 maja to jest dzień bez śmiecenia, czyli taka okazja, którą warto wdrożyć dzisiaj, no i przez pozostałe 364 dni w roku, chyba że przestępny do 365 dni. A u nas w Radiu Alex przez cały rok muzyka wybrana dla ciebie, więc do niej wracamy. Teraz bardzo energetyczne dźwięki od Jennifer Lopez. Let's get loud. A później DJ Bobo. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Mamy 3 minuty po 18.

0: Dawid Podsiadło, sezon w Radiu Alex. No tak, zaczął się sezon na Dawida Podsiadło w tym sezonie na razie muzycznym, a niebawem także i koncertowym. Mamy też cały czas sezon na ogromne pieniądze na rynku muzycznym. Chodzi o muzyczne portfolio. Właśnie takie muzyczne portfolio sprzedała w ten weekend, w zasadzie przed weekendem, grupa Red Hot Chili Peppers. To jest popularny trend, no i właśnie wielkie pieniądze, dostali za to 300 milionów dolarów. No z taką sumą to do końca życia mogą mieć wakacje. Chociaż niech sobie to nazywają jak chcą, nawet wakacjami, byle w kwestiach muzycznych nic się nie zmieniło. U nas nic się nie zmienia, muzycznie walczymy z poniedziałkiem, za chwilę w Radiu Alex Spice Girls.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
6: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Góralska kapela Stanisława Ogórka, Drobny Dyscyk na naszej antenie. No w najbliższych godzinach i na Podhalu, i na Podbeskidziu to raczej takie intensywniejsze opady się szykują. A jeśli chodzi o plany, wydarzenia, które przed nami w najbliższych dniach, na przykład na Podhalu, no to proszę bardzo, trwa 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek i potrwa jeszcze w Zakopanem, w Miejskiej Bibliotece Publicznej do najbliższego czwartku. Co przygotowano jeszcze na ten tydzień? W środę warsztaty dla młodzieży Bielik AI, polski model jako nowa supermoc. No i jeszcze takie warsztaty, tyle że dla seniorów. W czwartek będzie Bielik AI, oswajamy sztuczną inteligencję. Bardzo ciekawe tematy, obowiązują zapisy. Warto zajrzeć na stronę internetową Biblioteki w Zakopanem. Wstęp jest wolny. A my w Radiu Alex wracamy do muzyki teraz. Ryan Parry, teraz Dolce Vita.
1: Radio Alex.

0: Kate Ryan w Radio Alex. Ela, ela. A my wracamy teraz do show biznesu, ale show biznes połączymy ze sportem, no bo okazuje się, że Drake jest specjalistą od łączenia muzyki, biznesu i właśnie sportu. To wszystko idzie według niego w jednym szeregu. Nie tak dawno zainwestował spore pieniądze w klub piłkarski Venezia FC, z którym nie ma za wiele wspólnego. To może by tak zainwestował w polską piłkę? Może kiedyś wpadnie na taki szalony pomysł. Nie chcę podpuszczać. W Radio Alex za chwilę wracamy do muzyki. Będzie Krywań.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Cappuccino. Caffè latte.
3: Co robisz?
4: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
5: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Jest poniedziałek, to jest bardzo energetyczna muzyka na antenie radia Alex. Play Hard, David Guetta, Neo i Akon na chwilę przed 19. Za chwilę wiadomości, później prognoza pogody, a po 19 na naszej antenie niecodzienna historia, bo coś ważnego związanego z legendarnym zespołem chyba pójdzie do kosza, chociaż w tym wypadku to bardziej na złom. O co chodzi, o tym po 19. Będzie też Eurowizja 2026. No i będziemy też u nas. Sprawdzimy, co będzie się działo. Zostańcie z Radiem Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
0: To już jest 19, czas więc na wiadomości z kraju i ze świata, które mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
6: Prezydent zawetował projekt ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne.
7: W dokumencie zapisano, że zadania walki z korupcją ma przejąć Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowa Administracja Skarbowa.
6: Karol Nawrocki zawetował też nowelizację ustawy o kształtowaniu systemu rolniczego.
7: Podpisał natomiast 9 aktów prawnych, m.in. o szkolnictwie wyższym i nauce oraz nowelizację kodeksu postępowania karnego.
6: Obywatel Polski objęty nadzorem sanitarnym z powodu hantawirusa nie ma objawów choroby.
7: Te informacje nasz dziennikarz potwierdził w Głównym Inspektorze Sanitarnym.
6: Chodzi o osobę mającą na lądzie kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto ognisko groźnej choroby.
7: Do wieczora na Teneryfie potrwa ewakuacja pasażerów ze statku MV Hondius.
6: W Warszawie przed siedzibą Sanepidu jest reporter Michał Dobrowowicz.
7: Michale, na pokładzie cały czas jest Polak, kapitan wycieczkowca. Co wiemy na temat stanu jego zdrowia?
8: Kapitan Jan Dobrogowski też nie ma objawów choroby i będzie dalej dowodził statkiem, który może jeszcze dzisiaj płynąć dalej do portu w Rotterdamie i potem kapitana czeka 6-tygodniowa kwarantanna. Albo w Holandii, albo w Polsce, jeśli będzie chciał wrócić. To potwierdza główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
9: Jesteśmy w kontakcie cały czas z IHR, WHO. Ta sprawa oczywiście będzie przedmiotem kolejnych ustaleń, kiedy już statek dopłynie do Europy.
8: Służby sanitarne uspokajają, że mimo zakażeń na statku, sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest bez zmian, bo tutaj nie ma ani gryzoni, które przenoszą hantawirusa, ani osób, które chorują.
7: Kilka miesięcy potrwa inwentaryzacja i porządkowanie spalonych części Puszczy Solskiej.
6: Ogień strawił w niej około 300 hektarów cennych przyrodniczo terenów.
7: Konieczna będzie dokładna utylizacja nadpalonych drzew.
6: Przyznają to sami leśnicy.
10: Takiego drewna przemysł nie chce, a my będziemy musieli go wywieźć z lasu, bo w tym drewnie za chwilę pojawią się różnego rodzaju korniki. Niebezpieczeństwo, że tu się wylegną, polecą drzewostany zdrowe i je będą atakowały. Natomiast te powierzchnie do przodnięcia są trudne, to będą koszty i na takie sytuacje my leśnicy jesteśmy przygotowani. Lasy Państwowe.
11: Na taką skalę.
10: Na taką skalę też.
7: Zapewnia Mariusz Kiczyński.
6: Zastępcą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie rozmawiał reporter Dominik Smaga.
0: Przejaśnienia, chwile ze słońcem, ale i deszcz, burze, silny wiatr. To jest paleta możliwości, jeśli chodzi o pogodę na Podhalu i na Podbeskidziu w ciągu najbliższych kilku dni. Dzisiaj w nocy intensywne opady deszczu, być może będzie też burzowo, najpierw na Podbeskidziu, później na Podhalu. Co do temperatury, no to dzisiaj w nocy w Zakopanem 4-5 stopni, w Nowym Targu nieco cieplej, bo mniej więcej 7 stopni, a najcieplej w Bielsku Białej 8. Jutro niewiele cieplej, w Bielsku 11 stopni, w Nowym Targu 8, a w Zakopanem jutro tylko 4 w plusie. Jak słyszeliśmy w prognozie pogody, w tym tygodniu będzie ciężko o stabilną pogodę na Podhalu i na Podbeskidziu. Oby na weekend wszystko wróciło do słonecznej i ciepłej formy. A u nas w Radiu Alex muzycznie w formie już za moment Cher, będzie Believe, a później także Luis Fonsi i Daddy Yankee. Będzie można sobie pośpiewać Despacito. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór. W Radiu Alex to są 3 minuty po 19.

0: Felicita Albano i Romina Power w Radiu Alex w programie Po godzinach. A teraz coś zaskakującego, bo pamiątki czy przedmioty związane z grupą The Beatles sprzedają się na pniu i czasami osiągają niebotyczne sumy. No nie tym razem. Maszt statku Salvor wystawiony na sprzedaż przez władze Liverpoolu może trafić na złom, bo nikt nie chce tego kupić. Ten maszt pojawił się w tle jednego z pierwszych zdjęć słynnej czwórki już z Ringo Starrem. No i dlatego ma taką wartość sentymentalną. To znaczy teraz już wiemy, że ma wartość złomu. Jakbyście szukali masztu z historią, to jest do wzięcia w Liverpoolu. Jak się zrobi temu dobry marketing, to fani Beatlesów będą do was walić drzwiami i oknami. A u nas za chwilę kolejna porcja muzyki w Radiu Alex. Będzie Tina Turner.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

Playboys w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie, a ja obiecałem, że będziemy spoglądać na ciekawe wydarzenia, które przed nami w tym tygodniu. Trwa tydzień bibliotek, także do siebie zaprasza biblioteka w Nowym Targu. Tam jeszcze kilka fajnych wydarzeń. 14 maja, czyli jak dobrze liczę, w najbliższy czwartek Senior Design, czyli zajęcia kreatywne dla seniorów z grafiki komputerowej. 15 maja Senior Art, zajęcia kreatywne dla seniorów. To w Bibliotece Głównej. Oba te wydarzenia o godzinie 14, a 15 maja też spotkanie z Iwoną Kienzlar. Spotkanie autorskie w filii numer 1. Warto coś dla siebie wybrać. Wstęp jest wolny, choć na niektóre wydarzenia trzeba się zapisać. Mam na myśli te zajęcia kreatywne, które są dla seniorów zaplanowane. Polecamy. Szczegóły znajdziecie na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu. A my wracamy teraz do muzyki. Teraz w Radiu Alex Pitbull, Daddy Yankee i Nati Natasza. Nolotrates.

0: Kordian w Radiu Alex. Wracamy teraz do tematów show biznesowych. W tym tygodniu Eurowizja 2026. Nas na początek to interesuje wtorek, bo jutro Alicja Szemplińska w Wiedniu zaśpiewa w półfinale swoją piosenkę Pray. Nie patrzmy w typowania bookmacherów czy fanów Eurowizji. To nic nie da, bo na razie nie wiemy do końca, jak ten występ będzie wyglądał. A jak wiemy, Eurowizja to festiwal nie tylko muzyki, ale i obrazków, które widzimy. No i czasami te obrazki odciągają naszą uwagę od wokalu. Występ Alicji Szemplińskiej jutro pewnie gdzieś w okolicach godziny 23, może przed. Natomiast u nas za chwilę dobre dźwięki będzie serwował nam Enrique Iglesias, a później też Fantastic i Pet Shop Boys również będą.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Mr. President Coco Jumbo w Radiu Alex. Za chwilę będzie 20, sprawdzimy wiadomości i prognozę pogody, a po 20 niebezpieczny incydent na koncercie. Do tego początek batalii o bezprawne wykorzystanie wizerunku w jednej z kampanii reklamowych. Bądźcie z nami.
1: Radio Alex.
0: Poniedziałek, 11 maja i już 20 na zegarach. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
2: Biegły z zakresu ruchu drogowego i policjanci ustalają przyczyny groźnego popołudniowego wypadku w Konopnicy koło Lublina.
3: Bus zderzył się tam z samochodem osobowym. Do szpitali trafiło 21 osób, w tym 5 dzieci.
2: Droga będzie całkowicie zablokowana jeszcze przez kilka godzin.
3: Wyznaczono objazdy. Zakazanie kryptoaktywów i obracenia nimi zbliżyłoby Polskę bardziej do Chin, Nepalu i Bangladeszu.
2: Tak gość Grzegorza Sroczyńskiego, Grzegorz Płaczek, szef klubu parlamentarnego Konfederacji, zareagował na projekt ustawy przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość.
4: Nie wiem, jak to skomentować, nie wiem, kto PiS wrzucił na taką minę.
5: Bo chyba premier Tuski wrzucił na tę minę, dlatego że to jest, jakby rozumiem, ruch w stronę taką, że to nie jest nasza afera, tylko proszę bardzo, my chcemy w ogóle zakazać tego, chyba o to chodzi w tym ruchu.
4: No tak, wydawało się, że będziemy debatować nad 4 projektami ustaw Konfederacji Polski 2050, pana prezydenta i rządu, a tu się okazuje, że najprawdopodobniej
5: 5.
2: Od dzisiaj zamknięty jest bardzo popularny szlak turystyczny w słowackich Tatrach.
3: Z powodu uszkodzenia trasy zamknięto przejście nad wodospadami w Dolinie Małej Zimnej Wody, prowadzący między Blikową a Rajnerową Chatą.
2: Szlak ma być zamknięty co najmniej przez miesiąc. Dane statystyczne pokazują, że już blisko połowa osób na całym świecie decyduje się na spożywanie posiłków poza domem.
6: W naszej części Europy co najmniej raz w tygodniu je na mieście ponad 1/3 z nas.
3: To ma jednak możliwe do zmierzenia konsekwencje. W studiu Grzegorz Jasiński i Grzegorzu, niepokojące doniesienia Międzynarodowego Zespołu Naukowego.
6: Dzień dobry. Badania prowadzone w 65 krajach pod kierunkiem naukowców z uniwersytetów w Getyndze i Heidelbergu pokazują, że jedzenie poza domem przyczynia się do plagi otyłości. Zaobserwowano, że w krajach o niskich dochodach osoby z otyłością jadają na mieście o 39% częściej niż osoby z prawidłową masą ciała, a osoby z nadwagą o 28% częściej. W krajach o średnich dochodach wskaźnik ten wynosi około 20%. Autorzy pracy nie namawiają, by z jedzenia w restauracjach zrezygnować, zwracają jednak uwagę, że częściej niż przy domowych posiłkach wybieramy tam potrawy silniej przetworzone, bardziej kaloryczne. I przy zwracaniu uwagi na cały bilans kaloryczny trzeba to uwzględniać.
0: Ostatnimi czasy narzekaliśmy, że niewiele u nas pada. No to się wypada w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Do tego dzisiaj w nocy niewykluczone są lokalne burze z silnym wiatrem. Intensywnie może popadać właśnie tej nocy w trakcie tych burz. 4 stopnie tej nocy w Zakopanem, w Nowym Targu 5-6 stopni, a w Bielsku Białej 8. Jutro niewiele cieplej, w Bielsku 11, 8 stopni w Nowym Targu, a w Zakopanem 4 w plusie. 11 maja, Dzień Doradcy Podatkowego. Patrząc na nasz ciągle zmieniający się system podatkowy, to nie dziwię się, że ten zawód nadal jest w cenie. Weź to, człowieku, wszystko zrozum, a jak zrozumiesz, to za chwilę ponownie coś zmienią i wracamy do punktu wyjścia. A my w Radiu Alex wracamy do muzyki wybranej dla ciebie teraz. Bardzo energetyczne brzmienia od Juniora Caldery i Sophie Ellis Bextor. Can't Fight This Feeling. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór, to 3 minuty po 20.

0: Monkey Circus w Radio Alex, a teraz temat koncertowy. Spory incydent miał miejsce w trakcie występu Erika Claptona w Madrycie. Ktoś z publiczności rzucił w artystę płytą winylową. Eric Clapton dostał nią w klatkę piersiową, ale na szczęście nic mu się nie stało. Jaki był efekt tego zdarzenia? Koniec koncertu. Może panu od winyla chciało się psiku, albo miał autobus za 15 minut. Mógł po prostu wyjść, a nie robić takie rzeczy. Mam nadzieję, że kiedyś zakazy koncertowe będą działać tak samo jak zakazy stadionowe. Coś przeskrobiesz, to koncerty będziesz mógł sobie oglądać co najwyżej w telewizji albo internecie. Maluma, za chwilę w Radiu Alex, a później Lamaro.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: One Way Ticket Eruption w Radiu Alex. A my wracamy teraz do show biznesu. Powiedzmy, że to jest show biznes, bo teraz będzie batalia o konkretne pieniądze. Dua Lipa twierdzi, że jedna z globalnych marek wykorzystała jej wizerunek w materiałach marketingowych promujących telewizory. Żąda 15 milionów dolarów. Pozew trafił do sądu, więc niebawem dowiemy się, kto wpadł na tak mądry pomysł, żeby wykorzystać wizerunek gwiazdy, nie pytając jej o zgodę. Już o wynagrodzeniu nawet nie wspomnę. W dobie AI takich spraw w sądach będzie coraz więcej, a u nas jeszcze więcej dobrej muzyki. Do 21 na antenie Radia Alex na pewno kapela Jaśka Karpiela-Bułecki, będzie też Michael Jackson.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowid.
2: Po reklamie.

0: Makosa, Gio da Silva w Radiu Alex. Za chwilę 21. Będą wiadomości, będzie prognoza pogody. A po 21. pierwszy w tym tygodniu magazyn naszych dziennikarzy. Podsumujemy informacyjnie weekend i poniedziałek. Polecam i zapraszam.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Jest już 21, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
3: Senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej.
4: To konsekwencja sprawy opisanej przez media. W szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim syn senatora miał mieć zabieg poza standardową procedurą i bez kolejki.
3: W tej sprawie Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył karę na placówkę.
4: Połączymy się z reporterem Jakubem Rybskim.
5: Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Jakubie, kto zdecydował o wyrzuceniu senatora Lenza?
5: Sam premier Donald Tusk. Dziś podczas posiedzenia zarządu Koalicji Obywatelskiej szef rządu i jednocześnie przewodniczący tej partii złożył wniosek o wykluczenie z partii senatora Tomasza Lenza. W głosowaniu brali udział wiceprzewodniczący, a także członkowie Zarządu Krajowego. Tomasz Lenz przestaje być również członkiem Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Wniosek został przegłosowany zdecydowaną większością. Przypomnę, że po doniesieniach o tym, że zabieg syna senatora odbył się z pominięciem obowiązujących procedur, bez dokumentacji i z ominięciem kolejki, Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Zakończyła się ona nałożeniem kary na szpital w wysokości ponad 134 tysięcy złotych.
4: Mimo zamkniętej cieśniny Ormus, koncerny paliwowe notują rekordowe zyski.
3: Jeden z największych producentów ropy naftowej na świecie, Saudi Aramco, podsumował przychody za pierwszy kwartał.
4: Z raportem zapoznał się dziennikarz Igor Skrzypek. Igorze, ile zarobił saudyjski koncern?
6: Ponad 32 miliardy dolarów zysku na czysto zanotował koncern Saudi Aramco. To oznacza, że ten zarobek, licząc rok do roku, wzrósł o 25%. Koncernowi skutecznie udało się przekształcić część dostaw z morskich na lądowe przez ropociąg przecinający Półwysep Arabski, tak zwany Wschód-Zachód. W Polsce również znajdą się beneficjenci kryzysu na Bliskim Wschodzie. Czekamy na wyniki Orlenu, który przecież nie tylko zarządza stacjami paliw, ale sam produkuje paliwa. W podzieleniu się zyskami miałby pomóc podatek od ponadmiarowych zysków.
7: Żeby żaden koncern, żadna ze spółek nie zarobiła nadmiarowo i dzisiaj tę sytuację analizujemy.
6: Mówił minister energii Miłosz Motyka, a resort finansów szacuje, że dla budżetu taki podatek przyniósłby nawet 4 miliardy złotych. Ale przepisów cały czas nie ma.
2: Burzowy front przemieszcza się z zachodu na wschód naszego kraju. Dotrze na Podbeskidzie, dotrze też nad Podhale. No i opady deszczu mają nam towarzyszyć nocą. Jutro też popada, z czego w nocy te opady mogą być chwilami intensywne. Na termometrach tej nocy w Zakopanem 4 stopnie, w Nowym Targu 7 stopni, w Bielsku Białej 8 stopni. Jutro maksymalnie w Bielsku 11 stopni, w Nowym Targu 8, a w Zakopanem 4 w plusie. Od środy ma być i cieplej, i więcej słońca. 11 maja to jest poniedziałek, mamy 3 minuty po 21 w Radiu Alex. Czas na magazyn naszych dziennikarzy i na muzykę także. Ricky Epover i na początek Mamma Maria. Łukasz Jakubczyk, dobry

0: Radio Alex. Słuchacie nas w poniedziałek 11 maja. U nas teraz wieczór reporterów i na początek tragiczny wypadek na prywatnym parkingu w Zakopanem. Wczoraj wieczorem około godziny 18 na osiedlu Cyrla 6-letnie dziecko zostało potrącone przez samochód osobowy. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Zmarło w szpitalu.
1: 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania na terenie prywatnego parkingu najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko. Obecni na miejscu świadkowie niezwłocznie udzielili pomocy poszkodowanemu dziecku, które z obrażeniami ciała trafiło bardzo szybko do zakopiańskiego szpitala. 53-letni kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy. Nadal trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego tragicznego wypadku.
0: To jedyne informacje, jakie na tym etapie policyjnych czynności mógł nam przekazać rzecznik zakopiańskiej policji, Roman Wieczorek.
2: Słuchacie Radia Alex.

0: nocy zaczął wiać halny, silne podmuchy i spadek ciśnienia różnie działa na mieszkańców Podhala i przebywających tu turystów. O wasze samopoczucie pytała nasza reporterka.
1: Jak się pani dzisiaj czuje?
2: Ja bardzo dobrze.
1: Lubi pani, jak wie?
2: Nie lubię, bo zazwyczaj mnie głowa boli, ale dzisiaj jest okej.
1: A inne osoby w pani otoczeniu, jak odczuwają ten wiatr?
2: Z nikim się dzisiaj jeszcze nie widziałam.
1: Może to i lepiej?
2: Może i lepiej.
1: Odczuwa pan te porywy halnego?
3: No troszeczkę są, mniej się jak wczoraj.
1: Ale jak się pan czuje? Jakieś bóle głowy? Nie. A może energia pana rozpiera?
3: Nie ma nic. Dobrze się czuję. Przyjechał na wypoczynek, to się dobrze czuję tutaj.
4: Ja zawsze się dobrze czuję, więc...
1: Czyli należy pani do tych, którzy mają skrzydła,
4: ura... chodzą do życia.
1: Jak tam samopoczucie przy halnym? Jak sprawują się klienci?
5: No czasem zdarza się troszkę nerwowych więcej klientów.
1: A pani jak się czuje?
5: Ja jestem bardzo spokojna przy halnym.
1: Nie rusza panią?
5: Nie.
1: Noc przespana.
5: Oczywiście.
6: No jest bardzo taka pogoda śpiąca. No i dużo ludzi przede wszystkim ma bardzo takie smutne to samopoczucie.
1: A spotkała się pani z kimś, kto jest rozdrażniony z powodu halnego, nerwowy troszkę?
6: Tak, ja akurat mam praktykę w salonie fryzjerskim, więc dość często spotykam się z klientami, na których tak działa halny.
1: A co, musimy jakoś przeczekać?
6: Tak.
1: Czy pani jakoś odczuwa te powiewy halnego?
7: Nie specjalnie lubię.
1: Czyli pani należy do tych, których to pozytywnie nastraja?
7: No negatywnie na pewno nie. Przyniesie zmianę jakąś zawsze.
1: Będzie mróz i śnieg?
7: Skąd?
8: Zazwyczaj jestem spokojnym człowiekiem, natomiast kiedy zbliża się halny, pierwsze podmuchy, to wtedy człowieka pewne rzeczy denerwują bardziej niż zwykle. Zwłaszcza jakieś takie zachowania osób innych, czy na drodze, czy w innych okolicznościach. No i wtedy... No myślę, że podnerwowanie jest zdecydowanie większe. W czasie samego halnego już jest okej. Dobra energia do działania i tutaj nie ma żadnych stanów depresyjnych znowu jak u niektórych. Wręcz odwrotnie, więc myślę, że przed samym halnym są takie pewne symptomy.
0: Z turystami i mieszkańcami Zakopanego oraz Pawłem Parzuchowskim, kierownikiem stacji meteorologicznej w Zakopanem, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
9: Radio Alex.
10: Reklama.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Po reklamie.
12: Muzyka wybrana dla ciebie.
9: Radio Alex.

0: Śnieg nie tylko w Tatrach. W nocy z wtorku na środę na Podhalu mogą pojawić się przymrozki, a wraz z nimi opady śniegu. Jego pokrywa nie utrzyma się jednak długo. Niestety końcówka tygodnia nie przyniesie ocieplenia. Nie ma w tym nic dziwnego. Zbliżają się zimni ogrodnicy.
1: W nocy z wtorku na środę mogą lokalnie się pojawiać takie opady. No i wtedy temperatura miejscami spadnie do wartości ujemnych. Pojawią się przymrozki. Na to uważajmy. Natomiast nie powinny przenieść pokrywy, jak to nieraz w maju bywało. Ale tak dla porównania śnieg w maju nie jest niczym nadzwyczajnym. Tutaj w Zakopanem chociażby zdarza się raz na kilka lat. W roku 66 na przykład spadło go w maju 25 cm. Natomiast w ciągu dnia dosyć pogodnie. Lokalnie mogą pojawić się słabe opady deszczu. A w Tatrach śniegu temperatura nadal dosyć niska. W środę 8-9 stopni tutaj pod Tatrami. Kolejna noc, środę na czwartek, znowu możliwe przymrozki. Tutaj zwłaszcza mówimy o osobach, które czy na przykład wykonują jakieś prace ogrodowe, to jest ważne. Jeszcze tych kwiatów takich groźliwych na przymrozki może nie wystawiajmy na zewnątrz. Natomiast czwartek całkiem przyjemnie. Być może znów po południu pojawią się miejscami słabe opady deszczu. No, temperatura wzrośnie już do około 13 stopni. W piątek dosyć pogodnie. Natomiast tak jak w czwartek znów możliwe lokalnie przelotne opady. No i temperatura będzie dosyć taka przyjemna, bo tutaj na Podhalu dojdzie do miejscami 15 stopni. Natomiast no, według obecnych prognoz miejmy nadzieję, że może nie do końca się sprawdzą. Weekend będzie troszkę gorszy. Pojawią się i większe opady, no i znów ochłodzenie. Temperatura z trudem będzie osiągać 10-12 stopni, być może mniej. No być może znowu w Tatrach pojawią się opady śniegu. Natomiast no, jest jeszcze kilka dni, więc być może te prognozy będą bardziej optymistyczne.
0: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem.

0: jutra potrwa przyjmowanie zgłoszeń do powracającego po 2 latach przerwy przednówka w Polanach. To jedno z najpiękniejszych wydarzeń w naszym regionie. Jak zwykle wydarzenie w Kościelisku ma charakter przeglądu, więc prezentacją przyglądać się będzie komisja artystyczna.
1: Obowiązywać będzie podział na kilka kategorii wykonawców, a nagrody w każdej z nich to m.in. złoty, srebrny i brązowy zwyrcok. Są także te przyznawane przez wójta gminy Kościelisko, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej i prezesa oddziału Kościelisko Związku Podhalan. Spośród laureatów złotych zwyrcoków oraz głównych nagród regulaminowych jury rekomenduje osoby czy też grupy do udziału w sabałowych bajaniach, które odbędą się w lecie w Bukowinie Tatrzańskiej. Komisja konkursowa wysłucha uczestników w dniach 5 i 6 czerwca. Dzień później odbędzie się spotkanie finałowe, a więcej szczegółów na radioalex.pl.

0: Wiemy, jak będą wyglądały obchody stulecia śmierci Jana Kasprowicza. W Zakopanem trwa rok poety, który zmarł 100 lat temu 1 sierpnia. Na przełomie lipca i sierpnia Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zaplanowało główne uroczystości na Harendzie, w miejscu, gdzie poeta spędził ostatnie lata swojego życia i gdzie został pochowany w mauzoleum wybudowanym ze składek społecznych.
1: Przewidujemy taki 3-dniowy cykl różnych wydarzeń, a więc w dzień poprzedzający, 31 lipca w Domu Poety na Harendzie odbędzie się premiera spektaklu przygotowanego przez Teatr Stanisława Ignacego Witkiewicza. Nazajutrz, 1 sierpnia, odbędą się te najważniejsze uroczystości, poczynając od mszy znajdującym się obok Muzeum Kościółku, złożenie kwiatów przy mauzoleum, na zakończenie koncert zespołu Polifonika, zespołu działającego na Kujawach, który właśnie z okazji stulecia śmierci Jana Kasprowicza nagrał płytę z tekstami poety, z jego wierszami.
0: Mówi Małgorzata Karpiel-Kustosz z Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie. Zwiastunem wydarzeń będzie otwarcie pod koniec maja wystawy pod tytułem Poezja jest wszystkim.
2: To jest cytat, który zresztą pochodzi z płótna, które było malowane przez wielu artystów do Polski. W kawiarni Paon, bo kawiarnia jest właśnie polskiego w Krakowie. I tam w tym Paonie Stanisław Przybyszewski, Stanisław Wyspiański pisali różne swoje przemyślenia, malowali swoje jakieś z pamięci obrazy, widoki, a Jan Kasprowicz napisał Poezja jest wszystkim.
0: Mówi Adam Organisty, kurator wystawy. Uniwersalny cytat zainspirował uczniów, profesorów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rzeźby, obrazy i instalacje będzie można zobaczyć aż w 3 miejscach na samej Harendzie. W sierpniu wystawa trafi do Miejskiej Galerii Sztuki na Krupówkach.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: to jest podsumowanie wiadomości w radiu Alex. Joanna Mielimonka, zapraszam. O tym mówiliśmy w poniedziałek. W niedzielę na zakopiańskiej Cyrli doszło do tragicznego wypadku. Kierowca samochodu osobowego podczas wyjeżdżania z parkingu przejechał 7-letnie dziecko mimo natychmiast udzielonej pomocy. Chłopiec zmarł w szpitalu. Prokuratura rejonowa w Zakopanem wyjaśnia okoliczności i przebieg wypadku.
1: Według ustaleń prokuratury kierowca samochodu osobowego podczas wyjeżdżania z parkingu najechał przednim kołem pojazdu na 7-letnie dziecko, które siedziało na ziemi przed maską innego pojazdu. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że ani kierujący, ani pasażer nie zauważyli chłopca. Rodzice dziecka oraz kierujący samochodem byli trzeźwi. Ciało chłopca zabezpieczono do badań sekcyjnych. Obecnie podejmowane są dalsze czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności i przebiegu tego tragicznego w skutkach zdarzenia.
0: Mówiła Beata Denis-Jastrzębska. Nieznani sprawcy próbowali wysadzić bankomat. Do zdarzenia doszło w Zakopanem na ulicy Bronisława Czecha pod Wielką Krokwią.
2: Dzisiejszej nocy nieznani sprawcy uszkodzili wolno stojący bankomat znajdujący się przy ulicy Piłsudskiego w Zakopanem. Na miejscu zdarzenia pracują śledczy, technicy kryminalistyki. Przyjechali również biegli z laboratorium kryminalistycznego z Krakowa. Policjanci zabezpieczają ślady, analizują nagrania, monitoringu i innych. Zadaniem jest teraz ustalenie wszelkich okoliczności tego zdarzenia i doprowadzenie do zatrzymania sprawców.
0: Informował rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Mieszkańcy z niepokojem przyglądali się całej sprawie.
1: Czy pani coś słyszała?
3: Nie słyszeliśmy nic, bo my jesteśmy ogrodzeni. Ja tylko za 23 widziałam, jak przyjechał policja i taśmę rozkładali. W ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Wyszłam, ale nie widziałam nic.
1: Musiał być huk, bo widać, że bankomat jest uszkodzony.
3: Tu jest część jeszcze.
1: Jeszcze nawet kawałek leży na drodze, właśnie.
3: Także nie wiemy.
1: Jest troszkę strach, że takie rzeczy się dzieją?
3: No jest, jest. No oczywiście, że tak. A było dość dużo ludzi przecież wczoraj, przedwczoraj. No to różni przyjeżdżają ludzie i nie wiadomo, co się jeszcze będzie działo, nie?
0: Usłyszała od jednej z mieszkanek nasza reporterka. Groźny wypadek na cmentarzu w Poroninie. Strażacy ewakuowali poszkodowanego z grobowca. Pod mężczyzną załamała się płyta. Do nietypowego, niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę po południu. Do strażaków przebywających w remizie zgłosiła się kobieta, informując, że na cmentarzu pod mężczyzną załamała się betonowa płyta grobowca. Na miejsce natychmiast skierowano zastęp OSP. Strażacy przy użyciu drabiny ewakuowali poszkodowanego z wnętrza grobowca i udzielili mu pierwszej pomocy. Następnie mężczyzna został przekazanym zespołowi ratownictwa medycznego. Strażacy zabezpieczyli również uszkodzony grobowiec. Trwa wyjaśnienie przyczyn olbrzymiego pożaru lasów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Instytut Badawczy Lasów na bieżąco uaktualnia mapę terenów leśnych zagrożonych pożarami. Podhale ze względu na swoją specyfikę z reguły jest oznaczone jako rejon nieobjęty prognozowaniem.
1: Czy w powiecie tatrzańskim zdarzają się pożary lasów?
4: Zdarzają się, na szczęście bardzo, bardzo rzadko. Mieszkamy na terenie, gdzie wilgotność w lasach jest bardzo duża, więc nie mamy problemów takich, jak widzimy chociażby teraz w powiecie biłgorajskim. Ta specyfika lasów jest zupełnie inna. Zdarzają się pożary traw, nieużytków. No też mieliśmy dwa przypadki pożarów na obszarach leśnych, natomiast nie był to pożar lasu, jaki możemy teraz obserwować w telewizji. To są typowe pożary koron, że pożary wierzchołkowe. U nas takie pożary się nie zdarzają. Jeżeli dochodzi do takiego zdarzenia, to zazwyczaj jest to pożar zarośli, pożar ściółki leśnej, na obszarze leśnym.
0: W kwietniu strażacy kilkanaście razy wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków.
1: Co jest przyczyną takich pożarów zarośli i nieużytków?
4: Nie przesadzę, jak powiem, że praktycznie zawsze działalność ludzi. Głupota, nieodpowiedzialność. Zdarza się cały czas, że ludzie wypalając te nieużytki wierzą, że poprzez to ich działanie użyźnią tą glebę. Tak nie jest. Niszczymy faunę i florę, nawet sobie z tego nie zdając sprawy. Zdarza się, że w pobliżu ktoś pali jakieś ognisko, grilla, czy prowadzone są prace leśne i wypalane są pozostałości, jakieś gałęzie i ten pożar wymyka się spod kontroli, to ognisko gdzieś tam rozprzestrzenia się na te nieużytki, natomiast są to rzadkie przypadki.
0: Mówił Andrzej Król-Łęgowski, rzecznik Straży Pożarnej w Zakopanem. Most w Szafrarach na Białym Dunajcu z powodu swojego złego stanu technicznego został zamknięty z dnia na dzień. W weekend ciągle jeszcze nie było informacji o możliwościach jego objazdu. Nasza reporterka rozmawiała z kierowcami, którzy zaskoczeni musieli sami szukać trasy objazdu.
5: Co tutaj się dzieje?
1: No tutaj to już nigdzie pan stąd nie pojedzie, trzeba będzie zawrócić, bo ani na most nie można wjechać, ani do centrum, bo jest objazd.
5: Do centrum też nie można, żeby tam na ten gorący potok?
1: Trzeba się wycofać i objazdem jechać.
5: To trudno.
6: No chcieliśmy przez most w ogóle do Szafrar, do Nowego Targu.
1: I most jest zamknięty. Jesteście zaskoczeni?
6: No jestem bardzo zaskoczony, nie wiem dlaczego. I niedawno tu przejeżdżałem i był, dało się przejechać radzie.
1: No tak, a tutaj też jest objazd. No. Do centrum nie można wjechać.
6: No to którym teraz? Wracać się trzeba do Gronkowa? No nie wiem.
7: Jak stąd wyjechać?
1: No to jest dobre pytanie. Tam były znaki, że nie można chyba tutaj wjeżdżać.
7: Nie ma znaków żadnych, że tu nie można wjeżdżać. Przyjechaliśmy stąd i wracać którędy? Nie mam pojęcia.
1: To musi pan zawrócić i przejechać przez Gronków, Bór. Tam będzie trasa do Nowego Targu.
7: Przez Gronków i Bór? No chyba ich poszalało.
1: Państwo tutaj przy moście prowadzicie karczmę. Czy to zamknięcie mostu i zamknięcie wjazdu do centrum Szaflar jakoś państwu utrudnia pracę?
8: No na pewno utrudnia, no ale to musimy wszystko przeczekać. To jest siły wyższe, natura. Stało się jak się stało, ale mamy nadzieję, mamy obiecane, że to się zrobi i że do 3 tygodni ponoć ma być podniesiony most zrobiony dla osobowego oczywiście. I tu państwo, którzy geotermię kopią, zrobili nam przejazd, także będzie przejazd przynajmniej przez weekend. No a resztę, no musimy przetrwać. To jest siły wyższe.
0: Z kierowcami i Danutą Naglak, właścicielką karczmy w Szaflarach, rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Tymczasem w związku z decyzją Powiatowego Zarządu Dróg o zamknięciu mostu w ciągu ulicy Suskiego gmina Szaflary poinformowała o możliwości dojazdu do centrum przez teren jednej z firm. Przejazd możliwy jest całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Dotyczy także autobusów komunikacji publicznej. Istnieje także możliwość przejazdu drogą wzdłuż term Szaflary. Największa inwestycja w gminie Raba Wyżna zakończona. W Skawie powstała oczyszczalnia i nowa sieć kanalizacyjna. Wartość zadania przekroczyła 11 milionów 700 tysięcy złotych, z czego ponad 7,5 miliona stanowiło dofinansowanie z programu Polski Ład. Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskają dostęp do nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej. Urząd Gminy informuje, że osoby, które otrzymały już warunki przyłączenia, mogą rozpocząć podłączanie swoich nieruchomości do sieci. Samorząd zachęca także kolejnych mieszkańców do składania wniosków o przyłącza w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rabie Wyżnej. Trwają poszukiwania sprawców kradzieży koni, do której doszło na osiedlu Gryl w Nowym Targu. Skradzione zostały 4 klacze oraz źrebak. Wśród nich były 3 klacze zimnokrwiste w typie sztumskim, w maści kary gniadej i brudno-kasztanowej z gniadem źrebakiem, a także 1 kara klacz śląska. Jak wynika z przekazanych informacji, sprawcy mieli poruszać się samochodem dostawczym drogą techniczną wzdłuż Zakopianki, początkowo w kierunku Trutego i Ludźmierza. Hodowcy apelują do mieszkańców o zachowanie czujności oraz sprawdzenie zapisów z kamer monitoringu w okolicy. Każda informacja mogąca pomóc w odnalezieniu zwierząt lub ustaleniu sprawców powinna być przekazana policji lub Małopolskiemu Związkowi Hodowców Koń. Baca, czyli żelbetonowy dudziarz, wraz ze swoimi owieczkami stał do tej pory zasłonięty niefortunną dobudówką do hotelu Gromada w Zakopanem. Rzeźba Henryka Buszca nareszcie została przeniesiona. Inicjatorem relokacji jest jej właściciel, ogólnokrajowa spółdzielnia turystyczna Gromada. Praca artysty stanęła na ulicy Zaruskiego w pobliżu skwery doktora Wincentego Galicy. Jej renowacji dokona Marek Wacławski, absolwent Kenara i Wyższej Szkoły Artystycznej w Lublinie.
1: W jakim stanie była rzeźba, kiedy rozpoczęliście jej przenosić?
9: Rzeźba była w kiepskim stanie. Podłoże było tak usytuowane, że to już generalnie tego cementu, tam betonu nie było, tylko sam piasek i to się ledwo że trzymało. Wiadomo, musieliśmy lekko obkuć to. To, co odpadało, po prostu trzeba było zlikwidować. Rzeźba jak gdyby ustawiona jest w kierunku krupówek.
1: Czyli tutaj będziesz uzupełniał ubytki, a czy będzie trzeba ją wyczyścić? Czy tutaj są jakieś naloty?
9: Czyli trzeba będzie to jak gdyby odczyścić, wyszlifować.
0: Prace renowacyjne zakończą się prawdopodobnie w połowie czerwca. W 2013 roku córka artysty na mocy darowizny przekazała miastu większość monumentalnych prac ojca. Z inicjatywy Joanny Staszak, naczelniczki Wydziału Kultury, 4 rzeźby zostały odnowione i przeniesione spod pracowni artysty. Taniec góralski, który jest zakopiańskim witaczem, stoi w okolicy Centrum Komunikacyjnego. Pozostałe 3 znalazły miejsce obok Urzędu Miejskiego, gdzie wraz ze słynnymi orbitami Buszca tworzą galerię w plenerze. Z Markiem Wacławskim rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska.
10: Radio Alex.

0: Radio. Alex.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
1: Po reklamie.
5: Na zegarze jest już 22. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Katarzyna Podraza.
6: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami. Miejscami może spaść nawet grad. Pogodowe mapy sprawdzał reporter Michał Krasoń. Michale, co czeka nas w najbliższych godzinach?
7: Burze mogą występować praktycznie w całym kraju. Padać i grzmieć nie powinno jedynie na wschodnich krańcach i na południowym zachodzie Polski, mówi mi Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW.
8: Spodziewamy się opadów w wysokości do 20 mm, porywów wiatru do około 75 km na godzinę. I możliwy jest także drobny grad.
7: Silne opady deszczu i wiatr mogą utrzymywać się nawet do pierwszej w nocy. Od jutra spora zmiana pogody. Termometry w większości kraju pokażą maksymalnie 14 kresek. Nieco cieplej może być jedynie na wschodzie Polski. W całym kraju będzie pochmurno. Możliwe są także przelotne opady deszczu. Taka pogoda utrzyma się aż do piątku. Wtedy pojawi się nieco więcej słońca, a temperatura wzrośnie powyżej 20 stopni.
6: Możliwe są kolejne przypadki hantawirusa. Ostrzega szefowa Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak Unia Europejska reaguje na ten alert?
9: Unia Europejska uruchomiła wyspecjalizowane laboratorium, aby każdy kraj Unii miał dostęp do najlepszych metod wykrywania tej konkretnej choroby. Tak więc jeśli lokalne szpitale nie radziłyby sobie z identyfikacją wirusa u pasażerów, to unijne centralne laboratorium może przejąć próbki do badania lub wysłać instrukcje, jak je poprawnie analizować. Ponadto oddelegowano dodatkowych unijnych ekspertów, aby w razie potrzeby zapewnić wsparcie techniczne i operacyjne władzom Hiszpanii. Według informacji CDC dostępne dane nie wykazują, aby ten konkretny wirus był bardziej zaraźliwy lub groźniejszy niż jego znane wcześniejsze warianty, a ryzyko dla ogółu populacji w Unii Europejskiej pozostaje bardzo niskie.
6: Kolejna kontrowersyjna wypowiedź Donalda Trumpa. W wywiadzie dla Fox News powiedział, że poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem USA. Prezydent jest przekonany, że Wenezuelczycy go kochają. Dodatkowym argumentem ma być fakt, że są tam zasoby ropy oceniane na 40 bilionów dolarów.
5: Deszczowa i burzowa noc szykuje się na Podbeskidziu. Na Podhalu druga część nocy może być burzowa. Intensywne opady deszczu i tutaj. Co do temperatury, no to 4 stopnie tej nocy w Zakopanem, w Nowym Targu 7 stopni, w Bielsku Białej 8. Jutro w Bielsku do 11 stopni, w Nowym Targu będzie 8 stopni, natomiast w Zakopanem co najwyżej 4 stopnie. Na Podbeskidziu więcej szans na przejaśnienia. Na Podhalu bez przejaśnień i przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć. Kończymy ten pierwszy w tym tygodniu magazyn Dziennikarze Radia Alex. Więcej tematów z regionu znajdziecie w portalu radioalex.pl. Tam warto w tej sprawie zaglądać. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś. Słyszymy się jutro po 17. Dobrej nocy.